Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to znak, że czas rozpocząć codzienną audycję w prawosławnym Radiu Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. W dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania dzisiejszej audycji. Dziś przypada zaśnięcie świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Święty ten był najmłodszym z grona 12 apostołów, synem rybaka z Galilei, Zebedeusza i Salome. Nie znamy roku urodzenia apostoła. Przypuszczalnie było to w Betsajdzie. Święty Jan był najpierw uczniem świętego Jana Chrzciciela, a później wraz z Chrystusem udał się znad Jordanu do Galilei. Wybrany na apostoła towarzyszył mu aż do jego śmierci. Był świadkiem wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Zbawiciela. Razem z bratem, apostołem Jakubem, synem Zebedeusza i apostołem Piotrem, był świadkiem przemienienia Pańskiego i modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Pan wyznaczył go oraz apostoła Piotra do przygotowania ostatniej Paschy. Po zmartwychwstaniu był pierwszym z mężczyzn, który znalazł się przy jego grobie. Zwie się go umiłowanym uczniem Chrystusa. Święty Jan Teolog jest orędownikiem uczących się pisania ikon, rybaków proszących o pomyślne wiatry i łowy oraz wiernych modlących się o pomyślność i zgodę rodziny. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to piątkowe popołudnie. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie do godziny 21. Już teraz wysłuchajmy troparionu do świętego Jana Teologa, a zaraz potem zapoznamy się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszej piątkowej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Anatol Szymaniuk. Następnie wysłuchamy relacji z modlitewnej inauguracji roku akademickiego. Punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejszy serwis informacyjny. Zaraz potem stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tuż przed godziną 18:00 wysłuchamy powtórki środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Godzina 18:00 to czas modlitwy na naszej antenie. Dziś wyemitujemy akafist do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie najnowszy odcinek przygotowany przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20:00 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu relacja z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy w Białymstoku. Zwieńczeniem dzisiejszego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania na naszej antenie do godziny 21:00, a już za moment kalendarium.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 9 października według nowego stylu i 26 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Tichon, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki oraz święty Jan Teolog, o którym więcej już za moment.

Dziś przypada zaśnięcie świętego apostoła i ewangelisty Jana Teologa. Zwie się go umiłowanym uczniem Chrystusa. Spośród apostołów tylko święty Jan do końca pozostał wierny Chrystusowi. Dlatego w nagrodę otrzymał pod opiekę Matkę Bożą, z którą przybywał w Jerozolimie aż do jej zaśnięcia w 48 roku. Razem z Piotrem żarliwie nauczał w tym mieście i jego okolicach. Po odejściu do wieczności Matki Bożej apostoł głosił w Azji Mniejszej, a na miejsce stałego zamieszkania wybrał Efes. Ze swą ewangeliczną naukę o Bogu Słowie zwie się go teologiem. Święty jest patronem wielu parafii, m.in. na białostockich Bacieczkach, Augustowie, Orli i Nowoberezowie. Już teraz na naszej antenie stichira do świętego

Przyszła pora na dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment pierwszego listu do świętego Jana, rozdział 4, wersety od 12 do 19, a także z Ewangelii według świętego Jana, rozdział 19, wersety od 25 do 27 oraz z rozdziału 21, wersety od 24 do 25. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze czytania biblijne.

0: czytania Pisma Świętego.
1: Umiłowani, Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy jedni drugich, to Bóg trwa w nas i miłość Jego jest w nas doskonała. Po tym poznajemy, że w Nim trwamy, a On w nas, że z Ducha swego dał nam. I my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna, Zbawiciela świata. W tym, który by wyznał, że Jezus jest Synem Bożym, Bóg przebywa, a On w Bogu. I my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością i trwający w miłości w Bogu trwa, a Bóg trwa w Nim. Przez to dopełniła się ta miłość z nami, że odwagę mamy na dzień sądu, albowiem jak On jest, tak na tym świecie i my jesteśmy. W miłości nie ma strachu, lecz doskonała miłość wypędza strach, gdyż strach zawiera udrękę. A ten, kto się boi, nie osiągnął pełni w miłości. My miłujemy Go, bo On pierwszy nas umiłował.

W owym czasie u krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria Kleofasowa i Maria Magdalena. Jezus więc, widząc matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, mówi do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Wtedy mówi do ucznia: Oto matka Twoja. I tej godziny uczeń wziął ją do swoich. Ten to jest uczeń, który świadczy o tym i który to napisał. I wiem, że prawdziwe jest świadectwo Jego. Są jeszcze inne liczne rzeczy, które uczynił Jezus. Gdyby o każdej z nich pisano, to uważam, że świat nie zmieściłby napisanych ksiąg. Amen.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia. Z dzisiejszym kazaniem zwróci się ojciec Anatol Szymaniuk, proboszcz parafii prawosławnej w Zaściankach.
1: Duchowe pouczenie.
2: Święty Jan Teolog, możemy powiedzieć, że jest tym świadkiem, którego świadectwo jest prawdziwe. I chociaż on zmarł śmiercią naturalną jako jedyny z apostołów, to zgodnie z terminologią grecką nazywany jest martis. Bo martis jest ten, który przyjął śmierć męczeńską i ten, który jest świadkiem. Ale kim jest męczennik, jeśli nie jest świadkiem i nie daje świadectwa o swojej wierze w Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Boga? Dlatego ojcowie cerkwi mówią, że wiele, wiele imion i charakterystycznych określeń możemy nadać świętemu Janu Teologowi, ale nade wszystko jest on właśnie świadkiem miłości, jest świadkiem dziewictwa, przede wszystkim duchowego, jest też świadkiem teologii. Jest świadkiem miłości. Chrystus, będąc na krzyżu, spojrzał na Jana, swojego umiłowanego ucznia, którego szczególnie miłował, to świadczy o tym, że Jan rozwinie później naukę o miłości. Sam był umiłowanym uczniem Chrystusa, miłował Chrystusa, Chrystus miłował także Jego. I tą miłość, którą zaznał od Jezusa Chrystusa, przez całe swoje życie świadczył o tej miłości i o tej miłości nauczał. I dlatego wszystkie jego księgi są przepełnione nade wszystko nauką o miłości, że Bóg jest miłością. Bóg nie tylko posiada miłość, ale Bóg jest miłością. I to jest imię Boga, miłość. I dlatego tą miłość Bóg w swoich działaniach, jak i wszelkich innych działaniach, przekazuje światu i nam także. A więc nauka o miłości i jest świadkiem miłości. Drugą cechą charakterystyczną świętego Jana Teologa według ojców cerkwi jest też jego dziewictwo. Był najmłodszym z apostołów i to Chrystus powierzył zajmować się kim najbardziej umiłowaną osobą, to jest matką Jezusa. I dlatego z krzyża, spojrzawszy na umiłowanego ucznia, mówi, że synu, oto matka twoja. Natomiast do Matki Bożej Jezus Chrystus z krzyża mówi, niewiasto, a oto syn twój. I dlatego nie po prostu Jan wziął na wychowanie i dochowanie Matki Bożej, ale to Chrystus mu zawierzył. Dlatego, że sam był, żył w czystości tej duchowej, w dziewictwie duchowym. Tak jak i Przenajświętsza Maryja, dziewica, w związku z tym ich połączył i tą miłość, oby Jan Teolog i tą miłością dochował do zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. I mówiąc o tym dziewictwie duchowym, mamy nade wszystko naszą duchową czystość, nasze duchowe postrzeganie życia, nasze duchowe dążenie do najwyższych wartości, do których sam Chrystus nas powołuje. Trzecim tą cechą charakterystyczną Jana Ewangelisty jest właśnie, że jest teologiem. W historii chrześcijaństwa mamy trzech teologów, którym cerkiew nadała ten przydomek. Jest jeszcze czwarty, z IV wieku, Grzegorz Palamas, natomiast tych czterech podstawowych, święty Jan, ewangelista, teolog, święty Grzegorz, teolog i święty Symeon już w drugim tysiącleciu, święty Symeon, nowy teolog. A więc Jan jest świadkiem teologii. A czym jest teologia? Teologia jest to nauka o Bogu, ale teologia jest nade wszystko głosem cerkwi. I teologia żyje w cerkwi, i ona jest głosem cerkwi. Dlatego cerkiew nieustannie głosi Boga i nauczy o Bogu. Wykłada teologię. Tylko ta teologia nie powinna być jedynie jak teoria z teorii, ale powinna być przekładana na praktykę. I święty Jan otrzymał ten przydomek teologa, albowiem te pięć ksiąg, które napisał, czyli Ewangelię czwartą, która była przeznaczona już dla ludzi wierzących, ochrzczonych, i dlatego czytana jest w okresie od Paschy aż do Pięćdziesiątnicy, napisał trzy także i została nazwana przez ojców cerkwi jako duchowa Ewangelia. Napisał także trzy listy. To już do wspólnoty wiernych po Pięćdziesiątnicy. No i oczywiście napisał tą piątą swoją księgę, Apokalipsę, Objawienie, które odnosi się do tej cerkwi, ale triumfującej tam w niebiosach i mówiącej o eschatologii i o czasach ostatecznych i niosącą pocieszenie dla wszystkich ludzi ciemiężonych i często ugniatanych przez zwolenników antychrysta. I w pierwszym liście Jan, apostoł, teolog, pisze, że kiedy mówicie i żyjecie w cerkwi, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są od Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Słowa te były aktualne dla Jana w pierwszym wieku, ale jak najbardziej słowa są te aktualne i dla nas w dniu dzisiejszym. Mówi apostoł ewangelista Jan teolog, że nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdemu duchowi. Bo pojawiło się wielu fałszywych proroków, pseudoproroków. I oni byli i w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przestrzeni całej historii chrześcijaństwa. Ci pseudoprorocy są także i w czasach nam współczesnych. I nie tylko poza środowiskiem cerkwi prawosławnej. Nawet i w naszym środowisku cerkwi prawosławnej są pseudoprorocy. I dlatego apostoł ewangelista Jan przestrzega. Nie każdemu duchowi wierzcie. Nie każdemu duchowi wierzcie. A po tym poznacie Ducha Bożego. Po czym? Bo każdy duch, który uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Czyli mamy słuchać tego proroka, tego nauczyciela, tego głosiciela prawd bożych, teologii, który mówi o Jezusie Chrystusie wcielonym, który przyszedł w ciele. Bo w czasach wtedy i dzisiaj wielu jest takich pseudoproroków, którzy będą mówić nam o Bogu, o takim abstrakcyjnym Bogu. Będą przychodzić nam i imię Jego podawać inne, nie Jezusa Chrystusa. I będą odwiedzać nasze domy i pukać i nalegać. I dlatego Jan przestrzega, nie słuchajcie tego ducha, który nie mówi o wcielonym Jezusie Chrystusie. Po czym poznamy, że ktoś nie ma jeszcze tego Ducha Bożego? A to znowu wynika z tej cechy charakterystycznej apostoła ewangelisty Jana, który mówił o miłości. Że po tym poznacie uczniów i proroków, którzy będą miłość mieć w sobie, albowiem to Bóg jest miłością. I jeśli ktoś nie ma miłości w sobie, nie może być prorokiem pochodzącym od Boga. I dzisiaj mamy znowuż i wewnątrz, i zewnątrz wszelkich proroków, którzy mogą mówić o Bogu, ale miłości nie mają, a wręcz, że tak powiem, nienawiścią sieją i tworzą tak zwany ekskluzywizm i zamykają się, bo tylko oni będą zbawieni. I apostoł Jan przestrzega: po tym poznajecie Ducha Bożego, bo każdy duch będzie miał w sobie Boga, to jest miłość. Każdy zaś duch, który nie uznaje Jezusa, nie jest z Boga. I to jest duch antychrysta, który, jak słyszeliście, nadchodzi i już nawet teraz przebywa w świecie i czyni zamęt. Bo kim jest antychryst? Jest tym przeciwnikiem Chrystusa i pochodzącym, inaczej zwanym diabolos, to znaczy ten, który będzie wnosił rozkład, burzyć wszystko i nasze relacje i z Bogiem, i z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Oby Bóg nas w małej cząsteczce obdarzył tymi cechami charakterystycznymi i obyśmy my, także i duchowni, i każdy z nas, był tym świadkiem i miłości, i dziewictwa, czystości duchowej, ale także jakbyśmy byli uczniami, teologami w pewnym stopniu i mogli słuchać głosu Bożego i dotrzeć do tej prawdziwej mandry modlitwami świętego apostoła i ewangelista Jana Bogosłowa.

kazanie ojca Anatola Szymaniuka, proboszcza parafii prawosławnej w Zaściankach. A już za moment na naszej antenie relacja z modlitewnej inauguracji roku akademickiego z katedry św. Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku.

0: 5 października w białostockiej katedrze odbyło się nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku. Wspólnej modlitwie przewodniczył jego ekscelencja najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański. W modlitewnych wezwaniach brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz o łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Zapraszamy do wysłuchania relacji z modlitewnej inauguracji roku akademickiego.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Wasza Ekscelencjo, czcigodni ojcowie, bracia i siostry, świątynia gromadzi nas dzisiaj na początku nowego roku akademickiego na wspólną modlitwę. To słowa prośby skierowanej do miłosiernego Boga o wsparcie w naszych działaniach. Działaniach, które inicjuje po wakacyjnej przerwie środowisko akademickie. Działaniach rozmaitych, naukowo-badawczych, dydaktycznych, ale i wychowawczych. To zmierzanie się z różnego rodzaju wyzwaniami i problemami to coś, co rodzi perspektywę sukcesów, ale też jest często obarczone ryzykiem, niepewnością i w tym wszystkim istotne jest, aby człowiek poczuł synergię, współdziałanie siebie i Boga. Jeżeli czuje chęć i pragnie Bożej pomocy, to wszelkie dobre dzieło właśnie dobrze rozpocząć chwilą modlitwy. I za tą chwilę modlitwy dzisiaj dziękujemy Jego Ekscelencji arcybiskupowi białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi, który za chwilę będzie przewodniczył naszej modlitwie. Pomoże ona nam wejść w nowy rok akademicki z poczuciem wsparcia, które płynie od Boga. I jest mi niezmiernie miło powitać na naszej dzisiejszej modlitwie zgromadzonych gości. Miło mi jest powitać pana rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pana profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Marcina Boniuszko. Serdecznie witamy. I witamy również rektora Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku, profesora doktora habilitowanego nauk medycznych pana profesora Lecha Chyczewskiego. Witamy kadrę pedagogiczną naszych białostockich uczelni, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej i pracowników administracyjnych i studentów i wszystkich was zachęcamy do wspólnej modlitwy.

Panie Boże i Stwórco nasz, który Twoim obrazem uczyniłeś nas ludzi, uczciłeś nas ludzi, który odkryłeś mądrość dzieciom, który nauczyłeś Salomona i wszystkich poszukujących Twojej mądrości, otwórz serca, umysły i usta tych Twoich sług, aby przyjęli moc Twego prawa i z sukcesem poznali głoszone im pożyteczne nauki. Ku chwale Najświętszego Twego imienia, na pożytek i budowanie świętego Twego Kościoła oraz zrozumienie dobrej i doskonałej Twojej woli. Wybaw ich z wszelkiego wrogiego ataku, zachowaj ich w wierze oraz we wszelkiej pobożności i czystości przez wszystkie dni ich życia, aby rozkwitali w mądrości i pełnieniu Twych przykazań i aby tak przygotowani wysławiali Najświętsze Twoje imię i stali się dziedzicami Twojego Królestwa. Albowiem Ty jesteś Bogiem silnym w miłosierdziu i łaskawym w mocy. I Tobie należna jest wszelka chwała, cześć i pokłon Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze,

Chrystus, prawdziwy Bóg nasz, dla modlitw swej Najświętszej Matki, świętego Mikołaja, arcybiskupa mirlicejskich, świętego męczennika Gabriela, świętych, równych apostołom, nauczycieli Słowian Cyryla i Metodego, świętych Joachima i Anny, zmiłuje się nad nami, albowiem miłosierny jest

0: Magnificencjo, panie rektorze, witam szanowne grono wykładowców, profesorów uczelni wyższych, drodzy studenci, którzy chyba są dzisiaj bardziej tam na górze i śpiewali, dlatego że studentów za dużo nie widzę. Dzisiaj można było słyszeć wiele mądrych słów podczas tego krótkiego, jak dla prawosławnych, nabożeństwa. Bo przecież był piękny 33 psalm, w którym słyszeliśmy, jak zwróciłem uwagę, że tam padły takie słowa: skosztujcie, jak o dobry jest Pan. Tak trzeba spróbować, jak dobry jest Bóg. Ale też były słowa o bojaźni Boga i były też słowa o pokorze, że Bóg pokornych wynagradza. Był też fragment Ewangelii, bardzo pouczający, ponieważ uczniowie rozpoznali w Jezusie nauczyciela i zwrócili się do Niego: Rabbi, gdzie mieszkasz? A On powiedział proste słowa: pójdźcie i zobaczcie. Przecież wiemy, że Jezus Chrystus nie miał miejsca nawet, gdzie schylić, skłonić się, jest tam słowo głowę, a poszli i zobaczyli, byli u Niego. Być może pokazał im cząstkę tej chwały, którą pokaże później też na górze Tabor. Dlatego zostali z Nim. Tak, Jezus Chrystus jest nauczycielem nas wszystkich. Ale ja dzisiaj chcę zatrzymać się na pewnym kluczowym słowie, które padło w przemówieniu inauguracyjnym pana rektora Uniwersytetu Medycznego, a mianowicie współpraca. No i zainspirowany tym przemówieniem chcę zwrócić dzisiaj na znaczenie tego słowa. Proces dydaktyczny to jest właściwie współpraca. Współpraca między wykładowcą a studentem. U pana rektora jeszcze padło inne słowo kluczowe, empatia. To też ważne, nawet w kontekście współpracy ta empatia też jest bardzo ważna. Czasami nam się tak fajnie współpracuje ze studentem, a studentowi z wykładowcą. Czuję tą empatię i chcę mu się współpracować. A współpraca zawsze daje dobre efekty. Mówiąc o współpracy między wykładowcą, profesorem i studentem, nie możemy też zapomnieć o jeszcze trzecim elemencie tej współpracy, bo w tej współpracy jest też ważna łaska Boża. Bez łaski Bożej ta współpraca między wykładowcą a studentem nie będzie miała tych efektów, które ma, gdy jeszcze uczestniczy w tym łaska Boża. To dlatego dzisiaj jesteśmy tutaj, w tym miejscu i prosiliśmy Boga o Jego łaskę, po to, żeby dał nam mądrość, cierpliwość i pokorę, po to, żeby efekt tej współpracy, która nas oczekuje, był jak najlepszy. Bez Boga, bez Jego łaski, wszelkie nasze wysiłki spełzną na niczym. I dlatego dzisiaj byliśmy, i nie tylko studenci, może studenci mniej czują potrzebę tego trzeciego elementu i może dzisiaj są bardziej ze swoimi wykładowcami, a tu jest ich mniej. Natomiast cieszy moje serce, że są wykładowcy, którzy rozumieją, że i w ich przypadku potrzebna jest ta łaska, która da pozytywny efekt w tym procesie dydaktycznym. Przecież wszyscy się uczymy przez całe życie. Chrystus jest naszym nauczycielem, ale On jest pośród nas i przemawia do nas przez różnych ludzi, których napotykamy na naszej drodze. Czasami jest to kolega ze studiów, czasami wykładowca, czasami student w przypadku wykładowcy, czasami student może być dobrym nauczycielem, bo współpraca zakłada pomoc i współdziałanie w różnych kierunkach. Sam doskonale wiem, że człowiek wiele się nauczył od studentów. Czasami ich pytanie zainspirowało do tego, żeby się zainteresować tematem. I to już był proces rozwoju, proces poszerzania swojej wiedzy. Ta współpraca i ta łaska jest niezwykle potrzebna nam. Powiedziałem, że całe życie jest wielką jedną szkołą. Rzeczywiście ten wykładowca też przecież nie kończy swojego procesu edukacji na skończeniu studiów. Wspinając się po szczeblach awansu naukowego, tak, zdobywając różne stopnie, wykładowca też ciągle pracuje i się uczy, rozwija się. I to też jest związane ze współpracą i ze studentem, ale i z łaską Bożą. Dzisiaj tu prosiliśmy o ten trzeci element, o łaskę Bożą, która ma towarzyszyć nam podczas całego naszego życia. Bo przecież bez łaski nie może się dokonać nasze zbawienie. W teologii używany jest inny termin, który też mówi o współpracy. O słowo, to greckiego pochodzenia słowo, synergia. Właściwie współdziałanie, albo nawet współpraca. To w teologii mówi się o tym, że zbawienie osiąga się we współpracy z łaską Bożą, tej synergii. Człowiek sam siebie nie może zbawić, ale i Bóg też nie może naruszyć wolnej woli człowieka i zbawić go na siłę. Zbawienie dokonuje się we współpracy. Całe więc nasze życie ma być współpracą z łaską Bożą. Po to, żebyśmy się tu rozwijali, ale i po to, żebyśmy osiągnęli ten wieczny cel. Cel, który stoi przed każdym z nas. Żebyśmy osiągnęli zbawienie i życie wieczne. Dziękuję bardzo za dzisiejszą obecność Państwu. Już tradycyjnie proszę, żeby Magnificencja zabrał głos. Wszyscy jesteśmy zauroczeni Pana elokwencją, a więc chcemy jeszcze tutaj posłuchać.
1: Wasza Ekscelencjo, czcigodni ojcowie, drodzy Państwo, wysoko poprzeczka powieszona, ekscelencjo. Ależ to jest piękny czas i bardzo się cieszę, że możemy być tutaj razem, no jak co roku, bo to jest przepiękna tradycja i bardzo dziękuję, że ta tradycja jest kultywowana. Naprawdę dobrze, że tu możemy być razem. Ja się bardzo cieszę. Zresztą tak postrzegam też rolę rektora, że powinien być ze swoimi ludźmi w czasie i w miejscu, które są dla nich ważne. I cieszę się, że tylu z nas jest dzisiaj. Pani rektor Irina Kowalska, pani dziekan Ludmiła Marcinowicz, pani dziekan Halina Car, jeżeli kogoś nie dostrzegłem, przepraszam. Pan dyrektor Jan Kochanowicz również jest z nami. Serdecznie wszystkich wykładowców i studentów pozdrawiam, bo to naprawdę przecudna, wspaniała tradycja. W sobotę razem z panem rektorem Hyczewskim mieliśmy okazję posłuchać wykładu o bardzo ciekawym tytule, który próbował odpowiedzieć na pytanie, czy maszyna może zostać człowiekiem. Chodziło oczywiście o kontekst gwałtownego rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji. Oczywiście to jest niezwykle ważne pytanie, które szczególnie jest istotne, które zadajemy sobie w kontekście transhumanizmu, granic pewnych naszego człowieczeństwa. I to dobrze, że na takie pytania próbujemy sobie odpowiadać, ale ja myślę, że oczywiście my tak lubimy czasami trochę odlatywać bardzo wysoko, ale czy nie mniej ważnym pytaniem dzisiaj jest również to, czy człowiek jeszcze pozostanie dalej człowiekiem, czy nie zredukujemy swojego działania, swoich wysiłków, no również jako uniwersytety, oby nie, tylko do tego, byśmy martwili się tym, jak żyć lepiej, wygodniej czy dłużej. To są bardzo ważne rzeczy oczywiście, to są bardzo ważne rzeczy, ale właśnie czy jedyne dla tej naszej definicji człowieczeństwa. Bo uniwersytet, w tym uniwersytet medyczny, ale generalnie uniwersytet, no naprawdę jak wiemy, może odpowiedzieć na bardzo wiele pytań. Na bardzo wiele pytań, szczególnie na przykład w przypadku uczelni medycznej, jak również nie tylko jak żyć, ale jak pomagać innym, żeby żyli lepiej. Ale obawiam się, że nawet najlepszy uniwersytet, a mamy bardzo dobre uczelnie tutaj na miejscu, w naszym mieście, w naszym regionie, obawiam się, że nawet najlepszy uniwersytet i nawet Uniwersytet Medyczny w Białymstoku może mieć czasem kłopotę, by odpowiedzieć, pomóc innym odpowiedzieć na pytanie, po co żyjemy. I oczywiście możemy próbować i tu wielu z nas może próbować, ale to są może właśnie te pytania, gdzie bardzo wielu ludzi nauki, zarówno tych starszych i tych młodszych, na tego rodzaju pytania szuka odpowiedzi właśnie czy w cerkwi, w kościele, szuka odpowiedzi gdzie indziej, poza uniwersytetem. I pojawia się przestrzeń do współpracy, o której ekscelencja zechciał właśnie wspomnieć. Bo bardzo wielu ludzi nauki, ludzi uniwersytetu potrzebuje właśnie przewodników po stronie cerkwi, po stronie kościoła, ale też ludzie cerkwi, ludzie kościoła generalnie też mogą wiele skorzystać ze współpracy właśnie z ludźmi uniwersytetu, reprezentujących to ratio, to podejście rozumowe, bo przy wszystkich naszych najlepszych intencjach my w końcu potrzebujemy też konkretnych działań, konkretnych form pomocy innym, a do tego potrzeba wykształcenia i tego rozumowego również podejścia. I tu nie ma nigdzie sprzeczności. To się ze sobą naprawdę potrafi pięknie w tym wszystkim spotkać. I dlatego tak dobrze, że tu możemy być razem. Bardzo się z tego cieszę. Chciałem również ekscelencji podziękować wytrwałości, cierpliwości, bo był naszym honorowym gościem podczas inauguracji w ostatni piątek. Tak serdecznie dziękuję. Nasza inauguracja była troszeczkę dłuższa niż dzisiejsze piękne nabożeństwo, a ekscelencja wytrzymał do samego końca, więc serdecznie za to dziękuję. Oczywiście każdego roku to zaproszenie będziemy ponawiali i muszę też ostrzec i ekscelencji i czcigodnych ojców, że jeżeli dożyjemy, to za rok też tu będziemy. Także od razu już wspominam, że przyjdziemy. Proszę być przygotowanym. Pięknie dziękuję.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu. Za nami relacja z modlitewnej inauguracji roku akademickiego w białostockiej katedrze świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. A już po przerwie punktualnie o godzinie 17:00 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to mowa m.in. o święcie opieki Matki Bożej w Puchłach.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 9 października według nowego stylu i 26 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Tichon, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki, a także święty Jan Teolog. Przed mikrofonem Julia Ochremiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym przedstawimy harmonogram modlitewnych uroczystości w cerkwi w Puchłach. Zaprosimy na koncert w języku polskim, a także na wykład do Centrum Kultury Prawosławnej. Już w najbliższą środę, 14 października, przypada Święto Opieki Matki Bożej. To święto patronalne parafii w Puchłach. Modlitewne uroczystości rozpoczną się we wtorek, 13 października, całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Następnie o godzinie 19 zostanie odsłużony akatyst Opieki Matki Bożej, a o godzinie 23 akatyst za zmarłych. Natomiast w dzień święta 14 października w środę o godzinie 1 boska liturgia z małym poświęceniem wody, o godzinie 8.30 akatyst Opieki Matki Bożej, a o godzinie 10 główna uroczysta boska liturgia. Od ponad 20 lat w parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w każdą niedzielę sprawowana jest boska liturgia w języku polskim. Podczas koncertu wystąpi chór, który uświetnia śpiewem te nabożeństwa. Wydarzenie rozpocznie się nabożeństwem dziękczynnym w języku polskim. W programie znajdą się wybrane utwory wykonane podczas nabożeństw prawosławnych, których melodie odwołują się do bogatego dziedzictwa muzycznego Cerkwi Prawosławnej. Koncert odbędzie się 16 października w piątek o godzinie 17 w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy przy ulicy Lipowej 15. Serdecznie zapraszamy. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza już 22 października w czwartek na godzinę 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej. Temat pierwszy i drugi Sobór Powszechny przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma.

Na naszych zegarach mamy już po godzinie 17, a to znak, że za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przypomnijmy sobie, co jeszcze usłyszymy dzisiejszego popołudnia i wieczoru. Za chwilę żywoty świętych, następnie kolejny fragment lektury pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tuż przed godziną 18 wysłuchamy powtórki środowego programu z cyklu Ciekawe Podlasie. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego. Zaraz po nabożeństwie najnowszy odcinek audycji przygotowany przez dzieci z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu relacja z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy w Białymstoku. Zwieńczeniem dzisiejszego programu będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszej piątkowej audycji. Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do pozostania przed radioodbiornikami do godziny 21:00.

Zapraszamy Państwa do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności.

synem Zebedeusza i Salome, Mirofory, córki Józefa, oblubieńca. Dlatego zgodnie z przyjętymi zasadami święty Jan był krewnym Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jan i jego brat Jakub wraz z ojcem Zebedeuszem zajmowali się rybołówstwem na Jeziorze Galilejskim. Podobnie jak ich przyjaciele, rybacy święty Piotr i święty Andrzej. I jak większość rodaków. Żyli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, który wyzwoli Izraela. Dlatego, gdy usłyszeli nauczanie świętego Jana Chrzciciela, bracia zostali jego uczniami i poszli za nim do Judei. Pan nasz Jezus Chrystus, po kuszeniu przez szatana na pustyni, wyszedł na spotkanie świętego Jana Chrzciciela, który wskazał na niego świętym Janowi i Andrzejowi ze słowami: oto Baranek Boży. Poszli za Chrystusem, żeby zobaczyć, gdzie on mieszka, a następnego dnia poszli za nim do Galilei razem z Piotrem, Filipem i Natanaelem. Byli obecni na weselu w Kanie Galilejskiej, a następnie wrócili do Kafarnaum, gdzie zajęli się swoją pracą. Nieco później, gdy Jan i Jakub razem z ojcem czyścili sieci, Jezus wezwał ich, żeby poszli za nim, mówiąc, że uczyni ich rybakami ludzi. Natychmiast zostawili wszystko, co wiązało ich ze światem, żeby słuchać nauk Bożych. Święty Jan tak kochał czystość i wstrzemięźliwość, że zaiste był godny nazwy dziewiczy. Piotr, Jakub i Jan stali się najbliższymi uczniami Jezusa. Byli świadkami takich zadziwiających cudów, jak wskrzeszenie córki Jaira lub przemienienia Pańskiego na górze Tabor. Podczas ostatniej wieczerzy właśnie Jan stał się godny zasiadania obok Pana Jezusa i oparcia głowy na jego piersi. Kierowany tą miłością poprosił o zasiadanie po prawicy Pańskiej. Gdy Judejczycy schwytali Chrystusa, Jan szedł za nauczycielem do pałacu arcykapłana. Kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, tylko Jan pozostał z Boga Rodzicą przy krzyżu. Wtedy Zbawiciel, zwracając się do matki, powiedział, wskazując na Jana: niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do Jana: oto matka twoja. Od tej chwili umiłowany uczeń wziął do siebie najświętszą dziewicę i Matkę Bożą. Gdy Mirofory opowiedziały o zmartwychwstaniu, Jan pobiegł do grobu i wyprzedził Piotra. Jako pierwszy nachylił się i zobaczył puste całuny. Święty Jan był obecny także przy wniebowstąpieniu Pańskim i wraz z innymi uczniami przyjął łaskę Ducha Świętego pod postacią języków ognia w dniu Pięćdziesiątnicy. Po tym, jak apostołowie udali się na nauczanie, on jeden pozostał w Jerozolimie wraz z Boga Rodzicą, służąc Matce Bożej do czasu jej zaśnięcia. Święty Jan Teolog zajmuje szczególne miejsce w Kościele Apostolskim. Jest uważany za jedną z jego kolumn, wraz z Piotrem i Jakubem. Piotr i Jan odważnie głosili naukę o zbawieniu na dziedzińcu świątyni, za co zostali schwytani i wtrąceni do więzienia. Następnego dnia przed Sanhedrynem okazali taką wiarę, że ich wypuszczono. Przed rozstaniem i wyruszeniem na głoszenie nauki we wszystkie krańce ziemi, apostołowie rzucali losy, żeby ustalić, gdzie kto ma pójść. Janowi wypadło nauczanie w Azji. Pan Bóg objawił mu, że zanim osiągnie brzegi Azji Mniejszej, będzie przez 40 dni doświadczać gwałtowności burzy i woli. Podczas tej burzy uczeń świętego Jana, diakon Prochor, został wyrzucony.

rzucony przez fale na brzeg w okolicach Seleucji. Mieszkańcy miasta oskarżyli go o czary i podejrzewali o kradzież pieniędzy ze statku. Prochor był zmuszony uciec i po 40 dniach przyszedł do miasta Mareot w Azji Mniejszej. Tam znalazł nauczyciela, który wydostał się na brzeg w tym miejscu. Stamtąd wyruszyli do Efezu. Mieszkańcy miasta bardzo czcili boginię Artemidę, ku czci której często urządzali wielkie święta. Podczas jednej z takich uroczystości święty Jan wszedł na górę, na której stał wielki posąg Artemidy, żeby nauczać tłum. Widząc go, poganie wpadli w złość i zaczęli rzucać kamienie, żeby zabić apostoła. Z łaski Bożej ani jeden kamień nie trafił w świętego. Wszystkie trafiały w posąg Artemidy, która została rozbita na kawałki przez jej własnych czcicieli. Na drugi dzień poganie nie czuli na znaki opatrzności Bożej i na naukę apostoła Jana postanowili go ukamienować. Jednak kamienie poleciały w nich samych. Na modlitwę świętego nagle zaczęło się trzęsienie ziemi i otwarta ziemia pochłonęła ponad 200 pogan. Inni z powodu tych wydarzeń w końcu się opamiętali i zaczęli prosić świętego Jana, żeby zostało im przebaczone. I zmarli wrócili do życia. Dzięki wstawiennictwu ucznia Chrystusowego wszyscy wyszli nienaruszeni z wnętrza ziemi, pokłonili się apostołowi i przyjęli święty chrzest. Cudów świętego Jana było coraz więcej, a z nimi rosła liczba nawróconych. Sława świętego Jana dotarła nawet do cesarza Domicjana, który kazał przyprowadzić świętego. Podczas przesłuchania cesarz zmuszony był przyznać, że wiara apostoła w Chrystusa przewyższa wszelką ziemską moc. Wtedy postanowił zesłać świętego na wyspę Patmos, mając nadzieję osłabić tym jego wpływ. Jan udał się tam wraz z Prochorem. Podczas podróży apostoł modlitwą uzdrowił z dezynterii jednego ze swych strażników i tym zaświadczył, że Bóg okazuje miłosierdzie wobec wszystkich ludzi. Gdy statek dotarł do Patmos, cała załoga była nawrócona na chrześcijaństwo. Apostoł znalazł gościnę u jednego ze znamienitych mieszkańców wyspy o imieniu Miron. Święty Jan wypędził nieczystego ducha z jego syna Apollonida. Dzięki temu cudowi wszyscy jego domownicy nawrócili się i ochrzcili. A nieco później dołączył do nich sam rządca wyspy. Kiedy Jan przebywał na Patmos, otrzymał list od biskupa Aten, świętego Dionizego Areopagite, który w tym czasie miał 99 lat. Oddając cześć apostołowi, święty Dionizy nazwał go słońcem Ewangelii i przepowiedział szybkie uwolnienie. Rzeczywiście, cesarz Trajan, który zaczął panować po nerwie, zgodził się na powrót świętego Jana do Efezu. Gdy święty Jan był jeszcze na Patmos, w pewną niedzielę modlił się w grocie. Nagle skała rozpadła się na trzy części i Pan Bóg objawił mu się pośród siedmiu świeczników w postaci Syna Człowieczego. Położywszy na ramieniu apostoła rękę, powiedział: przestań się lękać. Jam jest pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków. I mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i to, co jest,
i to, co potem musi się stać. Następnie objawił apostołowi we wspaniałych wizjach wszystko to, co powinno dziać się w końcu czasów. Apostoł widział, jak przeminęły niebo i ziemia, jak wszystko spalił Boży ogień i jak w końcu nastąpił triumf Syna Człowieczego, powszechne zmartwychwstanie i sąd ostateczny. Księga Apokalipsy Jana Teologa, ostatnia z ksiąg Pisma Świętego, kończy się natchnionymi słowami o tym, jak na ziemię schodzi niebiańska Jerozolima, święte wieczne miasto, w którym Jezus Chrystus będzie przebywał z ludźmi na wieki, jak oblubieniec w jedności z oblubienicą. Następnie, kończąc Księgę Bożego Objawienia, umiłowany uczeń Chrystusa i apostoł, który stał się godny kontemplowania tych niewypowiedzianych tajemnic, wzywa wiernych, aby czekali na przyjście Chrystusa w ciszy i modlitwie. A duch i oblubienica mówią: przyjdź. A kto słyszy, niech powie: przyjdź. I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie. Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie. Mówi ten, który o tym świadczy: zaiste przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Umiłowany uczeń Chrystusa przeżył w pokoju resztę swych dni w Efezie, doprowadzając do wiary wielu pogan. Gdy opuścił Jerozolimę i poszedł głosić Ewangelię, miał 56 lat. 9 lat nauczał do czasu zesłania na Patmos. 15 lat spędził na tej wyspie i po powrocie stamtąd przeżył jeszcze 26 lat. Jego całe życie trwało 105 lat i 7 miesięcy. Gdy Pan Bóg objawił apostołowi, że nadszedł czas odejścia z tego świata, Jan polecił uczniom, by wykopali w piasku mogiłę w kształcie krzyża. Objąwszy i pocieszywszy każdego z nich, położył się w niej, rozłożywszy swoje szaty jak na łożu, i kazał przykryć ziemią najpierw do kolan. Następnie, jeszcze raz się pożegnawszy, uczniowie przysypali go ziemią po szyję, a w końcu zakryli jego twarz. Gdy z płaczem wrócili do miasta, inni uczniowie także chcieli przybyć do miejsca pochówku apostoła. Przyszli na mogiłę i zaczęli kopać, ale nie znaleźli ciała świętego Jana. Według tradycji, która nie jest przez Kościół zaliczana do ksiąg kanonicznych, święty Jan został zabrany do nieba, podobnie jak Boga Rodzica.

przyszła pora na fragment lektury. W najbliższym czasie na naszej antenie emitować będziemy fragmenty książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Tytułowy bohater to jeden z kilku duchowych synów świętego Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki to wybitna postać współczesnego prawosławia, który nie tylko ożywił monaster w Watopedii pod koniec XX wieku i nadał mu duchowy kierunek, ale także przyczynił się do rozkwitu monastycyzmu na Cyprze. Autor książki, archimandryta Efrem, w piękny i prosty sposób opisuje życie swego starca i zamieszcza głębokie słowa pouczenia. Na blisko 500 stronach możemy przeczytać o trudach, staraniach i duchowej walce współczesnego nam człowieka. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego fragmentu tej książki. Czyta Państwu Ksenia Juchimowicz.

archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Nie może skryć się miasto. Nie może skryć się miasto leżące na górze. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 5, werset 14. Wieści o jego cnotliwym życiu przychodziły z ust do ust, mimo iż on sam starał się temu zapobiec, ukrywając na wiele sposobów stan swojego ducha. Z wielkim samooskarżeniem pisał w jednym z listów o propozycjach, które składano mu w uznaniu za jego duchowość. Jestem nieustannie ponaglany przez listy z mej ojczyzny, by znów się tam udać i odbudować pewien duży i stary monaster Bogu Rodzicy, opuszczony niczym wiele klasztorów na Świętej Górze. Ci wszyscy ludzie, mój bracie, nie są świadomi mojej nędzy, dlatego też błędnie mnie oceniają. Biada nam, nad którymi ciąży teraz podwójna odpowiedzialność. Nie będziemy bowiem rozliczani tylko za nas samych, lecz także za ludzi, których jakkolwiek zgorszymy. To tak, jakby istniała jakaś jama głębsza jeszcze od tej, w której jesteśmy, i ktoś kazałby nam z niej wyjść tylko po to, by na nas popatrzeć i o godzinę wcześniej nami wzgardzić. Dzisiaj znów otrzymaliśmy z Efremem list od pewnego młodego teologa z wydawnictwa Zoi. To jeden z tych, którzy odnoszą się z czcią do Świętej Góry i ogólnie do monastycyzmu. Prosi nas, byśmy w piątek tygodnia seropustnego udali się do monasteru Świętego Dionizego, gdyż tego dnia przybędzie tam od nich grupa około 40 mężczyzn. Chcą porozmawiać z każdym z nas, a także pomówić na pewien temat z Teoklitem i Gerazymem. Pozdrawiamy z wielką miłością brata Ryszarda, ojca Romanidisa i pozostałych. Przekazujemy ci pocałunek, zarówno ojcowie, jak i ja, nędzarz, z miłością, Józef. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 5 lutego 1962 roku. W innym liście pisze: w tym klasztorze, który przypomina monaster Kikos, chodzi o monaster Machera, dzięki Bożej opatrzności ostatecznie odrodzeniem tego monasteru zajęło się jedno z duchowych dzieci starca, ojciec Atanazy, który został wybrany później na metropolitę Limassolu. Znajduje się ikona Bogu Rodzicy niczym w Iwirionie. Monaster ten jest niezależny od lokalnej cerkwi i cieszy się autokefalią. Ma na myśli niezależny od lokalnego biskupa, a przez słowo autokefaliczny rozumie stauropigialny, czyli podlegający bezpośrednio zwierzchnikowi lokalnej cerkwi. Ja, nieszczęsny, chcę porzucić nawet swoją kaliwę, aby zaznać trochę spokoju. Oni zaś myślą o wielkich rzeczach. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, 14 lutego 1963 roku. Czym więcej mijało czasu, tym bardziej wzrastało w nim żarliwe pragnienie hezychastycznego życia. Pisał: pragnę pożyć w samotności, aby wyznaczyć swój duchowy azymut. Niech Bóg nas nie opuszcza, mój drogi braciszku. Z zainteresowaniem pytał ojca Panteleimona, czy w jego otoczeniu działa jakiś duchowy ruch patrystyczny. Miał przy tym na uwadze ojca Jana Romanidisa, którego uważał za człowieka duchowego i doskonałego teologa. Jak się mają ojciec Romanidis i brat Ryszard? Co o tym wszystkim uważasz? Czy ruszyli choć trochę do przodu? Czy gdziekolwiek wzbudziła się gorliwość o wasze stanowisko i poglądy? Czy na razie rzeczy stoją w miejscu? Czasem jeden aktywny człowiek może zdziałać wiele, dla jakiejś sprawy, a jeden człowiek temu przeciwny, zgoła odwrotnie. Mamy niemniej ciągłą nadzieję i oczekujemy z drżeniem serca, aż usłyszymy jakąś radosną wiadomość. Masz pozdrowienia od ojca Jerzego, Serba, znanego ci niegdyś pod imieniem Branko. Przebywa teraz w starym monasterze w Rossikonie. Starzec Józef Watopecki, list do mnicha Panteleimona, Nowy Skit, niedziela seropustna, 1962 rok.

Za nami kolejny fragment książki pod tytułem Starzec Józef Watopecki. Czytała Państwu Ksenia Juchimowicz. Kontynuacja tej lektury już w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. A tymczasem wysłuchajmy kolejnego żywotu. Będzie to żywot świętego Efrema. Zaraz potem powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie.

Dzisiaj wspominamy pamięć świętego Efrema Pierekopskiego. Święty Efrem urodził się w 1412 roku w mieście Kaszyn w pobliżu Tweru. Od młodości pociągało go życie monastyczne. Wstąpił do monasteru Kaliazin jeszcze za życia jego założyciela, świętego Makarego. Rodzice Efrema początkowo byli zasmuceni decyzją syna, ale on ich przekonał, żeby poszli za jego przykładem. Mniej więcej po 3 latach miał wizję, po której odszedł do monasteru świętego Sawy Wiszerskiego, gdzie przyjął postrzyżyny. Święty Efrem ćwiczył się w całkowitym posłuszeństwie. Gdy skończył 50 lat, igumen monasteru, czując zbliżającą się śmierć, postanowił wyznaczyć go na swego następcę. Ale Efrem wolał udać się do Samotni nad brzegiem jeziora Ilmeń. Spędził tam wiele lat w surowej wstrzemięźliwości i nieustannej modlitwie. Stopniowo mnisi zaczęli przychodzić do ascety i osiedlać się obok jego pustelni. Gdy wyrosła cała wspólnota, święty Efrem postanowił założyć monaster z regułą wspólnotową i przyjął święcenia kapłańskie. Najpierw została zbudowana drewniana cerkiew, poświęcona czci chrztu pańskiego, a następnie kamienna cerkiew ku czci świętego Mikołaja. Mnisi przekopali także kanał, żeby doprowadzić wodę do monasteru. Dlatego zaczęto go nazywać Pierekopskim. Święty Efrem mądrze kierował swoją wspólnotą przez wiele lat, aż do swojej błogosławionej śmierci 26 września 1492 roku. Z powodu częstych powodzi i groźby ataków Tatarów mnisi przenieśli jego święte relikwie z cerkwi świętego Mikołaja na drugi brzeg jeziora, do wsi Klinikowo, 16 maja 1545 roku. Zbudowano tam drugi monaster. Przy relikwiach świętego Efrema miało miejsce wiele cudów. Dlatego jest on czczony jako cudotwórca nowgorodzki.

Drodzy słuchacze, z ogromną radością informujemy, że w bieżącym roku Radio Ortodoksja obchodzi 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i wspólnego przeżywania tego wyjątkowego dnia. W sobotę 24 października w parafii Świętego Ducha w Białymstoku o godzinie 9 zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po boskiej liturgii zapraszamy wszystkich uczestników na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić siedzibę rozgłośni, zobaczyć, jak od zaplecza wygląda przygotowanie i emisja audycji oraz poznać osoby tworzące naszą redakcję. Wszystkim uczestnikom przygotowaliśmy małe upominki. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich na wspólne obchody 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W odcinkach poruszane są kwestie dotyczące turystyki, ochrony zdrowia, lokalnych inicjatyw i najbliższych wydarzeń organizowanych w województwie. W dzisiejszym odcinku Ciekawego Podlasia na temat naszego województwa jako mozaiki kultury, tradycji i nowoczesności oraz o nowym pomyśle na sportowy wypoczynek. Zapraszamy na powtórkę środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Ciekawym Podlasiu województwo podlaskie jako mozaika kultur, tradycji, ale i nowych pomysłów. Województwo podlaskie to miejsce, w którym różnorodność od zawsze była częścią codzienności. To prawdziwa mozaika kultur, języków, wyznań, zwyczajów i tradycji, które przez lata kształtowały wyjątkowy charakter naszego regionu. Obok siebie funkcjonują tu różne społeczności, każda z własnym dziedzictwem, historią i obyczajami. To właśnie ta różnorodność sprawia, że Podlaskie wyróżnia się na mapie Polski i jest miejscem, w którym tradycja wciąż pozostaje żywa, nie tylko jako wspomnienie przeszłości, ale jako ważna część współczesnego życia mieszkańców. Dbałość o tę wielokulturową tożsamość idzie jednak w parze z otwartością na nowe pomysły. Podlaskie jest bowiem nie tylko regionem tradycji, ale również miejscem, w którym powstają nowe inicjatywy, rozwija się sport, turystyka, lokalna aktywność i przedsiębiorczość. To połączenie może być jednym z największych atutów naszego województwa. Bo nowoczesność nie musi oznaczać rezygnacji z tego, co lokalne i zakorzenione w historii. Przeciwnie, może czerpać z tradycji i wykorzystywać się jako inspirację do tworzenia kolejnych działań. Dlatego tak ważne jest wspieranie zarówno tego, co od pokoleń buduje podlaską tożsamość, jak i tego, co dopiero się rodzi. Samorząd województwa podlaskiego angażuje się w działania na rzecz zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych, wspiera lokalne społeczności oraz inicjatywy, które pozwalają mieszkańcom pielęgnować własne tradycje. Ważne miejsce zajmują również koła gospodyń wiejskich, często będące prawdziwymi centrami lokalnej aktywności, w których to tradycyjne przepisy, rękodzieło, zwyczaje i międzypokoleniowa wiedza spotykają się z nowymi pomysłami i współczesnymi formami działania. Równie istotne jest tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu. Rozwój sportu, rekreacji i infrastruktury służącej mieszkańcom to inwestycja nie tylko w zdrowie i kondycję, ale także w jakość codziennego życia. Coraz więcej osób szuka bowiem możliwości aktywnego wypoczynku blisko natury w swojej najbliższej okolicy. Podlaskie ze swoimi lasami, rzekami, łąkami i wyjątkowym krajobrazem ma do tego naprawdę znakomite warunki. Jednocześnie region potrzebuje przestrzeni dla ludzi, którzy mają nowe pomysły i chcą je realizować. Czasem są to duże przedsięwzięcia, a czasem niewielkie inicjatywy, które odpowiadają na potrzeby konkretnej społeczności. To właśnie z takich pomysłów powstają miejsca, wydarzenia i projekty, które czasem stają się częścią lokalnego krajobrazu. Wspieranie nowych idei oznacza więc inwestowanie w aktywnych mieszkańców, tych, którzy chcą coś zmienić, stworzyć, rozwinąć, lub po prostu zaproponować innym nowy sposób spędzania czasu. Województwo podlaskie można więc dziś opisać jako miejsce, w którym tradycja spotyka się z nowoczesnością, a jedno nie musi wykluczać drugiego. Można pielęgnować wielokulturowe dziedzictwo, wspierać lokalne społeczności i jednocześnie tworzyć przestrzeń dla nowych dyscyplin sportu, nowych form rekreacji i świeżych pomysłów. To właśnie takie połączenie, szacunek do korzeni i otwartość na przyszłość pozwala regionowi rozwijać się w sposób, który pozostaje bliski jego mieszkańcom. I właśnie jednym z przykładów takiego połączenia tradycji podlaskiej natury z nowoczesnym pomysłem na aktywny wypoczynek jest nowe miejsce na sportowej mapie województwa. Miejsce do gry w disc golfa. A czym jest disc golf? To połączenie golfa i frisbee. Zamiast piłki i kijków dyski, a zamiast dołków specjalne kosze. Celem jest pokonanie całego pola w jak najmniejszej liczbie rzutów. Spróbować może każdy, bez umawiania się i bez opłat. Wystarczy mieć swoje dyski. Całą inicjatywę wsparła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Nadleśnictwo Knyszyn. Disc golf Krzemianka to 9-dołkowe, naturalne pole położone w wyjątkowym otoczeniu rezerwatu przyrody Krzemianka. Pole łączy techniczne, leśne dołki z bardziej otwartymi fragmentami, oferując różnorodną i ciekawą rundę. Leśny klimat, naturalne otoczenie i zmienny charakter dołków sprawiają, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Pole powstało dzięki współpracy Nadleśnictwa Knyszyn oraz Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Celem projektu jest popularyzacja disc golfa w regionie podlaskiego oraz stworzenie lokalnej społeczności nowej możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim z poszanowaniem naturalnego charakteru w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Krzemianka. Chciałabym Państwu trochę opowiedzieć więcej o tym rezerwacie przyrody Krzemianka, bo tam naprawdę jest o czym mówić. Ale zaczniemy najpierw od tego, czym jest w ogóle rezerwat przyrody. Rezerwat przyrody to miejsce, w którym przyroda dostaje przestrzeń, by rządzić się własnymi prawami. Jego misją jest zachowanie tego, co szczególnie cenne i wyjątkowe. Naturalnych ekosystemów, siedlisk roślin, zwierząt i grzybów, a także niezwykłych elementów krajobrazu czy przyrody nieożywionej. To trochę taka bezpieczna przystań dla przyrody. Obszar, w którym ogranicza się działalność człowieka, aby chronić określone warunki przyrodnicze i pozwolić im trwać dla kolejnych pokoleń. Każdy rezerwat ma przy tym swój konkretny cel ochrony. Może chronić na przykład wyjątkowy las, rzadki gatunek, mokradła, dolinę rzeki, torfowisko czy charakterystyczny krajobraz. Najważniejsza misja rezerwatu? Zachować to, czego nie da się łatwo odtworzyć. Nie chodzi więc tylko o to, żeby las czy łąka ładnie wyglądały. Chodzi o ochronę całej sieci życia. Siedlisk, gatunków i naturalnych procesów, które razem tworzą unikalny fragment przyrody. No i teraz przejdźmy do konkretów, czyli do rezerwatu przyrody Krzemianka. Powstał on w 1987 roku i chroni fragment Puszczy Knyszyńskiej, położony na północ od Białegostoku. Jego największym walorem przyrodniczym są liczne źródliska strumienia Krzemianki. Źródliska są otwarte, jest ich naprawdę wiele, a większość z nich nie zamarza zimą ze względu na niewielkie wahania temperatury wody w ciągu roku. Dzięki temu są one wodopojem dla wielu dzikich zwierząt zamieszkujących tę część Puszczy Knyszyńskiej, takich jak jelenie, łosie, dziki czy też sarny. Z tego samego powodu są także ciekawą atrakcją turystyczną, znajdującą się bardzo blisko Białegostoku czy też Biebrzańskiego Parku Narodowego, atrakcją, którą warto odwiedzić o każdej porze roku. Aby umożliwić podziwianie źródlisk i otaczającej je przyrody, przez rezerwat poprowadzono kładkę wśród źródlisk Krzemianki wraz ze ścieżką edukacyjną. Dzięki kładce trasę można przejść suchą stopą, niezależnie od warunków pogodowych czy też pory roku. Przez kilka lat kładka była niedostępna z powodu remontu koniecznego ze względów bezpieczeństwa. Jej ponowne otwarcie miało miejsce w 2024 roku. Kładka jest więc obecnie w bardzo dobrym stanie. Jest też na tyle szeroka, że bez większych problemów przechodziły ją rodziny z wózkami. Zwierzątka, zwłaszcza pieski, też są tam mile widziane. Przy kładce znajdują się dwie platformy, a może raczej tarasy widokowe, ławki, tablice edukacyjne oraz mostki. Cała trasa ścieżki edukacyjnej liczy dokładnie 2,29 km długości, z czego sama kładka ma niewiele ponad kilometr. Ścieżka nie jest pętlą, ale przejście kładki w obie strony będzie na pewno wielką przyjemnością. Dlatego kompletnie nie przeszkadza żadnemu spacerującemu, że wraca tą samą drogą. W sumie można przejść tam ponad 4 km, to zajmuje około godziny. Idąc w jedną stronę, można bardziej przyglądać się na prawo, a wracając na lewo. Ścieżka edukacyjna nie kończy się oczywiście na samej kładce. Część trasy prowadzi leśną ścieżką, przy której znajdują się kolejne źródliska, ale również pozostałości prehistorycznych kopalni krzemienia sprzed około 3000 lat. W roku 1991 leśnik odkrył dużą ilość krzemieni na jednym ze wzgórz przy strumieniu Krzemianka. Badania archeologiczne dowiodły, że 3000 lat temu wydobywano w tym miejscu krzemień. Gołym okiem można zobaczyć dziś zagłębienia w ziemi oraz wydrążenia we wzniesieniach. Natomiast, aby zobaczyć w nich dawną kopalnię, trzeba zdecydowanie użyć wyobraźni. Jak wspominałam wcześniej, rezerwat przyrody Krzemianka zlokalizowany jest bardzo blisko stolicy województwa podlaskiego. Z centrum miasta to niespełna 20 km i tak mniej więcej 20 minut jazdy samochodem. Parkingi znajdują się na obu końcach ścieżki. Większość osób jednak wchodzi na szlak od strony trasy S8. W piękne, weekendowe popołudnia można znaleźć tam miejsce bez większych problemów przy szutrowej drodze po drugiej stronie trasy S8. Oczywiście, jeżeli macie Państwo możliwość przyjechania w ciągu tygodnia, to na pewno będzie to również bardzo dobry wybór, ze względu na to, że kładka i rezerwat przyrody Krzemianka w weekendy cieszy się bardzo dużą popularnością. W ciągu tygodnia jest tam zdecydowanie spokojniej. Całkiem blisko kładki i rezerwatu Krzemianka znajduje się również Biebrzański Park Narodowy, Czarna Wieś Kościelna z pracowniami garncarskimi, a także Korycin, w którego okolicach można kupić swojskie sery korycińskie bezpośrednio od producenta. Niedaleko jest też do Supraśla, to zaledwie 20 minut samochodem. Spacer po kładce wśród źródlisk można więc łatwo połączyć z odwiedzinami wielu ciekawych miejsc w naszym województwie. Szanowni Państwo, na koniec naszego dzisiejszego spotkania chciałabym podkreślić to, co powtarzam bardzo często w naszych spotkaniach, że nie zawsze trzeba szukać wyjątkowych miejsc daleko od domu. My często zachwycamy się tym, co odległe i nieznane, a nie doceniamy tego, co mamy na wyciągnięcie ręki. Dokładnie tak, jak to mówią: cudze chwalicie, swego nie znacie. To powiedzenie wciąż pozostaje niezwykle aktualne. Podlaskie ma do zaoferowania ogromną różnorodność miejsc, które warto poznawać krok po kroku. Od małych, lokalnych, swoich zakątków, przez malownicze wsie i leśne ścieżki, aż po rezerwaty przyrody i miejsca, w których natura pokazuje swoje najpiękniejsze oblicze. A jesień to bardzo szczególna pora. To właśnie wtedy nasze podlaskie lasy zmieniają się w niezwykłą paletę barw. Zieleni ustępuje miejsce odcieniom złota, czerwieni, pomarańczu i brązu. Chłodniejsze powietrze sprzyja dłuższym spacerom, a między drzewami wciąż można złapać ciepłe, nisko padające promienie jesiennego słońca. Wystarczy wygodne obuwie, trochę wolnego czasu i przede wszystkim chęć ruszenia przed siebie. Nie trzeba wyjeżdżać daleko, żeby przeżyć małą, niezwykłą przygodę. Czasem wystarczy wybrać pobliski rezerwat, leśną ścieżkę czy nieznany dotąd zakątek naszego województwa i spojrzeć na niego z nowej perspektywy. Raz jeszcze na koniec powiem, jesień to doskonały moment, by zwolnić, ale żeby również wyjść z domu i odkrywać Podlaskie. Aktywnie, blisko natury i na własnych zasadach. Wszystkiego dobrego, dużo słońca, dużo zdrowia. Do usłyszenia.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
0: Za nami powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Materiał przygotowała Gabriela Nowaszewska. W dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo na temat naszego województwa jako mozaiki kultury, tradycji i nowoczesności oraz o nowym pomyśle na sportowy wypoczynek. Realizacja audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się już godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie wyemitujemy akafist do świętych Cyryla i Metodego.

0: Trzecia godzina naszych codziennych spotkań na falach prawosławnej rozgłośni radiowej to wspólna modlitwa. Dziś na naszej antenie będzie można wysłuchać akafistu ku czci świętych Cyryla i Metodego, którzy nazywani są nauczycielami Słowian. Święci ci przynieśli naszym przodkom światło Ewangelii i Słowo Boże w zrozumiałym języku. Święci Cyryl i Metody pochodzili z Tesaloniki i żyli w IX wieku. To właśnie oni stworzyli alfabet słowiański i przetłumaczyli na nasz język święte księgi, by każdy mógł poznać Pismo Święte i uczestniczyć w modlitwie w swoim ojczystym słowie. Dzięki ich pracy i wierze chrześcijaństwo zakorzeniło się wśród narodów słowiańskich. Już teraz zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętych Cyryla i Metodego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami akafist do świętych Cyryla i Metodego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A tuż po przerwie wysłuchamy odcinka audycji przygotowanego przez naszych najmłodszych dziennikarzy Radia Ortodoksja, czyli dzieci i młodzież z niepublicznej szkoły podstawowej świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Zachęcamy do pozostania na naszej antenie.

0: Rok szkolny już na dobre się rozpoczął, a wraz z nim na naszą antenę powróciły audycje przygotowane przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Po wakacyjnej przerwie uczniowie ponownie zasiedli w szkolnych ławkach, ale także powrócili do pracy nad kolejnymi materiałami radiowymi. To początek kolejnej radiowej przygody uczniów, którzy będą przybliżać Państwu najważniejsze wydarzenia, interesujące tematy, szkolne inicjatywy oraz swoje spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Uczniowie pracują pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. Zapraszamy Państwa do wysłuchania najnowszego odcinka audycji przygotowanej przez młodzież ze Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego.
1: Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych

0: Sława Jezusu Chrystu! Serdecznie witamy wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja w kolejnej audycji przygotowanej przez uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku.
1: Dzisiejsza audycja będzie trochę inna. Opowiemy o wydarzeniach trudnych i tragicznych, ale przede wszystkim o ludziach, którzy w bardzo ciężkich czasach pozostali wierni Bogu, Cerkwi i swojej służbie.
2: Cofniemy się do czasów II wojny światowej i poznamy historię prawosławnych duchownych związanych ze zbrodnią katyńską.
3: Świętych męczenników katyńskich.
4: Przyznam, że kiedy słyszę słowo Katyń, od razu myślę o lekcji historii.
5: Ja też, o polskich oficerach zamordowanych podczas II wojny światowej.
6: Ale co to ma wspólnego z cerkwią?
7: Bardzo dużo. Wśród ludzi, których dotknęła ta tragedia, byli również prawosławni.
2: Byli żołnierze, oficerowie i inni obywatele należący do naszej cerkwi.
6: A wśród nich znajdowali się również prawosławni duchowni.
0: Dzisiaj poznamy szczególnie trzech z nich. Ojca Szymona Fedorońkę, ojca Wiktora Romanowskiego i ojca Włodzimierza Ochaba.
4: Trzech kapłanów, trzy różne historie.
1: Ale wszystkie prowadzą nas do jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski w XX wieku.
2: Żeby zrozumieć ich historię, musimy najpierw cofnąć się do roku 1939.
5: Czyli do początku II wojny światowej.
3: 1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały Polskę.
4: A kilkanaście dni później, 17 września, od wschodu granicę Rzeczypospolitej przekroczyła Armia Czerwona.
6: Polska znalazła się więc pomiędzy dwoma agresorami?
2: Tak, dla tysięcy ludzi rozpoczął się dramat wojny, niewoli, rozłąki z rodziną i niepewności.
6: Wielu polskich oficerów, policjantów, urzędników i przedstawicieli innych służb dostało się do niewoli sowieckiej.
4: Dokąd ich zabierano?
0: Między innymi do obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.
5: Czy więźniowie wiedzieli, co się z nimi stanie?
1: Nie, mijały tygodnie i miesiące. Ludzie czekali, tęsknili za rodzinami, nie wiedzieli, kiedy wrócą do domów, ani czy w ogóle jeszcze zobaczą swoich najbliższych.
2: Wiosną 1940 roku rozpoczęły się masowe egzekucje polskich jeńców.
7: Tysiące ludzi zostało zamordowanych strzałem w tył głowy.
3: Ich ciała ukrywano w zbiorowych mogiłach.
6: I właśnie to nazywamy zbrodnią katyńską?
8: Tak, chociaż używamy nazw zbrodnia katyńska, nie chodzi wyłącznie o sam Las Katyński. Ofiary mordowano w kilku miejscach.
6: Jednym z nich był Katyń, innym Twer. Ciała zamordowanych w Twerze

0: grzybanów Miedno je.
1: A wśród tych ludzi byli prawosławni kapłani?
2: Tak.
3: Ale mam pytanie. Dlaczego właściwie ksiądz znajdował się razem z wojskiem?
0: Przecież duchowny nie jest żołnierzem walczącym z bronią.
4: I właśnie tutaj pojawia się bardzo ważne słowo. Kapelan.
5: Kapelan wojskowy jest duchownym pełniącym posługę wśród żołnierzy.
6: Odprawia nabożeństwa, modli się z nimi, udziela sakramentów, rozmawia z ludźmi przeżywającymi trudne chwile i zapewnia im opiekę duchową.
7: Żołnierz przecież nie przestaje być człowiekiem tylko dlatego, że zakłada mundur.
1: Nadal może się bać.
8: Tęsknić za rodziną.
0: Potrzebować rozmowy.
3: Albo modlitwy.
2: Szczególnie w czasie wojny, kiedy człowiek każdego dnia spotyka się z cierpieniem, niepewnością, a czasem również ze śmiercią.
0: Czyli zadaniem kapelana jest być przy żołnierzu?
4: Właśnie tak. W czasie pokoju i w czasie wojny. W zwyczajnym dniu i w chwili próby.
5: I dokładnie taką służbę pełnili duchowni, których dzisiaj wspominamy.
7: Zacznijmy od ojca Szymona Fedoronki.
1: Kim był?
6: Urodził się w 1893 roku w Czerteżu, niedaleko Sanoka.
8: Przygotowywał się do kapłaństwa w seminarium duchownym w Żytomierzu.
3: Czyli od początku jego życie było związane z cerkwią?
0: Tak, po ukończeniu nauki został duchownym prawosławnym.
2: Z czasem bardzo ważną częścią jego życia stało się duszpasterstwo wojskowe.
0: Czyli właśnie posługa kapelana?
4: Tak. Ojciec Szymon służył prawosławnym żołnierzom Wojska Polskiego.
5: Ostatecznie został naczelnym kapelanem prawosławnym Wojska Polskiego.
1: To musiała być odpowiedzialna funkcja.
7: Bardzo odpowiedzialna. Trzeba pamiętać, że Wojsku Polskim służyli ludzie różnych wyznań. Prawosławni żołnierze również potrzebowali duchownego, nabożeństw, spowiedzi i modlitwy.
6: Ojciec Szymon miał być dla nich kapłanem również wtedy, kiedy byli daleko od swoich rodzinnych parafii.
3: A potem wybuchła wojna.
8: I wszystko się zmieniło.
0: Ojciec Szymon dostał się do niewoli sowieckiej.
3: Czy wiadomo, gdzie był więziony?
2: Trafił do obozu w Kozielsku.
5: Spróbujmy sobie wyobrazić tę sytuację. Człowiek jeszcze niedawno miał dom, rodzinę, swoją pracę i codzienne obowiązki.
7: A teraz znajduje się za drutami obozu, nie wie, co się dzieje z jego najbliższymi, nie wie, kiedy zostanie wypuszczony.
6: I nie wie, co wydarzy się następnego dnia.
3: W takich chwilach obecność kapłana musiała być dla ludzi szczególnie ważna.
8: Ojciec Szymon pozostał duchownym także w niewoli.
0: Jego kapłaństwo nie kończyło się wtedy, kiedy skończyło się bezpieczeństwo.
3: Co się z nim później stało?
2: Wiosną 1940 roku został wywieziony z Kozielska.
4: Zginął w Katyniu.
1: Czyli dokładnie tam, od czego pochodzi nazwa zbrodni katyńskiej?
5: Tak!
7: Ale na tym historia rodziny Fedorońków się nie kończy.
6: Ojciec Szymon miał 3 synów. Wojna również na ich życiu pozostawiła tragiczny ślad.
8: Jego rodzina zapłaciła ogromną cenę za wydarzenia II wojny światowej.
0: Dlatego historia ojca Szymona jest nie tylko historią kapelana, jest również historią ojca, męża i obywatela, którego życie zostało brutalnie przerwane przez wojnę.
2: Drugim duchownym, którego dzisiaj poznamy, jest ojciec Wiktor Romanowski.
1: Czy on również był kapelanem wojskowym?
4: Tak, ale jego życiorys pokazuje nam jeszcze inną stronę kapłaństwa.
3: Jaką?
5: Ojciec Wiktor był człowiekiem bardzo związanym z nauką i teologią.
6: Urodził się w 1899 roku na Wołyniu.
7: Uczył się w seminarium duchownym w Żytomierzu. Później rozwijał swoje wykształcenie teologiczne.
0: Czyli był nie tylko księdzem, ale również nauczycielem?
8: Tak, duchownym, wykładowcą i człowiekiem zainteresowanym teologią.
0: Służył na Wołyniu, był proboszczem i dziekanem.
1: Co oznacza dziekan?
2: W tym przypadku chodzi o duchownego, któremu powierzono dodatkową odpowiedzialność za określony obszar i znajdujące się na nim parafie.
3: Czyli miał dużo obowiązków?
4: Zdecydowanie.
5: Studiował także w Warszawie i pogłębiał swoją wiedzę teologiczną.
6: Ale kiedy wybuchła wojna, wiedza zdobyta przy biurku musiała spotkać się z zupełnie inną rzeczywistością.
7: Ojciec Wiktor pełnił posługę kapelana.
8: Pomagał między innymi chorym i rannym.
0: Ostatecznie dostali się do niewoli sowieckiej.
1: Dokąd trafił?
2: Do obozu w Ostaszkowie.
3: Czyli nie od tego samego obozu co ojciec Szymon?
4: Nie, ojciec Szymon był więziony w Kozielsku.
7: Ojciec Wiktor znalazł się w Ostaszkowie.
5: Więźniowie Ostaszkowa byli następnie przewożeni do Tweru, który w tamtym czasie nosił nazwę Kalin.
6: Tam dokonywano egzekucji.
7: Ciała zamordowanych przewożono później do Miednoje i grzebano w zbiorowych mogiłach.
0: Czyli ojciec Wiktor nie zginął w samym Katyniu.
8: Nie, i to ważne, żebyśmy to rozróżniali.
0: Kiedy mówimy męczennicy katyńscy, odnosimy się do szerszej tragedii nazywanej zbrodnią katyńską.
2: Ojciec Wiktor Romanowski został zamordowany w 1940 roku.
1: Człowiek, który przez lata uczył innych o Bogu.
4: Sam musiał zmierzyć się z jedną z najtrudniejszych prób swojego życia.
5: Trzecią postacią jest ojciec Włodzimierz Ochab.
3: Czy jego historia była podobna?
6: Pod pewnymi względami tak, ale jego droga do kapłaństwa wyglądała inaczej.
7: Urodził się w 1900 roku w Nachrypce, niedaleko Przemyśla.
8: Szczególnie ważna była jego działalność wśród ludności łemkowskiej.
0: Kim są Łemkowie?
3: To wschodniosłowiańska grupa etniczna, związana historycznie m.in. z obszarem Karpat. Wśród Łemków było wielu prawosławnych.
2: W okresie międzywojennym część społeczności łemkowskiej przechodziła lub powracała do prawosławia.
1: I ojciec Włodzimierz im pomagał?
4: Tak, posługiwał wśród ludzi, którzy potrzebowali opieki duszpasterskiej.
5: Jego życie związane było również z obroną prawosławnych świątyń.
3: Dlaczego cerkwie trzeba było bronić?
6: W okresie międzywojennym prawosławni na niektórych terenach doświadczali bardzo poważnych problemów związanych m.in. z losem swoich świątyń.
7: Ojciec Włodzimierz starał się pozostać ze swoimi wiernymi i zapewnić im możliwość uczestniczenia w nabożeństwach.
0: A później został kapelanem?
8: Pełnił również posługę kapelana więziennego.
1: Kapelana więziennego?
0: Tak, duchowni posługują nie tylko w parafiach czy wojsku. Kapelan może pełnić służbę również w więzieniu, szpitalu czy innych miejscach, w których ludzie szczególnie potrzebują pomocy duchowej.
2: Ojciec Włodzimierz był związany z posługą w Drohobyczu.
3: A kiedy wkroczyli Sowieci?
4: Został aresztowany przez NKWD.
5: Trafił do niewoli.
6: Jego droga, podobnie jak droga ojca Wiktora, zakończyła się w 1940 roku.
7: Został zamordowany, a jego szczątki spoczęły wśród ofiar w Miednoje.
0: Czyli mamy trzy osoby.
8: Szymon Fedoronko.
0: Wiktor Romanowski.
1: Włodzimierz Ochab.
2: Trzy różne życiorysy.
4: Kapelan Wojska Polskiego.
5: Kapłan, teolog i nauczyciel.
7: Duszpasterz związany m.in. z Łemkoszczyzną i posługą więzienną.
6: A na końcu wszyscy zostali ofiarami sowieckiego terroru.
3: Słuchając ich historii, ciągle wracamy do jednego słowa.
0: Kapelan.
1: Tylko, że od tamtych wydarzeń minęło już ponad 80 lat.
8: Czy kapelani nadal służą w Wojsku Polskim?
0: Tak.
2: I niedawno mieliśmy wyjątkową okazję przekonać się, jak taka służba wygląda dzisiaj.
4: W naszej szkole gościliśmy ojca Adama Jakuca, kapelana Wojska Polskiego.
5: Opowiedział nam o swojej pracy i o współczesnej roli duchownego w wojsku.
7: Mogliśmy więc zestawić historię kapelanów sprzed ponad 80 lat z posługą pełnioną dzisiaj.
6: Bo chociaż zmieniły się czasy, mundury i warunki służby, człowiek nadal potrzebuje drugiego człowieka.
3: A żołnierz nadal może potrzebować modlitwy, rozmowy i duchowego wsparcia.
0: Posłuchajmy zatem fragmentu spotkania uczniów naszej szkoły z ojcem Adamem Jakucem.
9: Na zdrowie i spasienie, pozdrawiam naszą szkolną wspólnotę z dniem pamięci męczenników katyńskich, nowych męczenników, nie tak dawno kanonizowanych przez naszą polską cerkiew prawosławną i którzy właściwie się wpisali w harmonogram i kalendarium Szkoły Świętych Cyryla i Metodego jako pewien przykład i z potrzeby wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży. Męczennicy katyńscy to tragiczna karta historii i Polski, i polskiego wojska, ale też w męczennikach prawosławnych, kapelanach i żołnierzach, którzy zginęli w Katyniu w tych mrocznych i strasznych czasach i wydarzeniach, możemy odnaleźć siłę dla siebie, przykład, miejsce naszej i cerkwi, i naszej wspólnoty, i naszego narodu w tym kraju, w naszej ojczyźnie, jaką jest Rzeczpospolita Polska. Dzisiaj w związku z tym, że obchodzimy ten dzień uroczyście, zaraz zaprosimy Was na śniadanie, a po śniadaniu będzie spotkanie z Baciuszką Kapelanem, który opowie nam trochę o tym, jak było, ale może przede wszystkim o tym, jak to jest dzisiaj, bo ta kapelani, którzy zginęli w Katyniu i dzisiaj mamy kapelanów w Wojsku Polskim Prawosławnych i właśnie to jakby z pierwszej ręki się tego dowiemy. Dziękuję za Wam wszystkim za wspólną modlitwę. Życzę dobrego, błogosławionego dnia. Sława Jezusu Chrystus.
10: Sława Bogu.

0: Mamy zaszczyt dzisiaj gościć w naszych murach ojca Adama Jakucia, podporucznika w Wojsku Polskim i jednocześnie kapelana prawosławnego, który trzyma pieczę i pomoc niesie naszym żołnierzom prawosławnym. On opowie o swojej pracy, powie, na czym polega ta praca, kto to jest kapelan. Także wysłuchajcie go uważnie. A dzisiaj też dziękujemy ojcu za wspólną modlitwę, za uczczenie męczenników katyńskich, nowych świętych naszej cerkwi. Bardzo dziękuję i proszę o głos ojca Adama.
1: Szanowna dyrekcjo, ojcze Michale, opiekunie duchowy, no i przede wszystkim drogie dzieci, sława Jezusu Chrystu. Dzisiaj cerkiew prawosławna obchodzi pamięć świętych męczenników katyńskich. Świętych, którzy zginęli w Katyniu, których imiona znamy, tak? Jest to święty Szymon, święty Wiktor i święty, pamiętacie, kto jeszcze? Włodzimierz. Myślę, że dużo już wiecie na temat męczenników katyńskich. Chciałbym tylko wam podpowiedzieć i powiedzieć parę zdań na ich temat. Wiemy, że zginęło, przeszło kilka tysięcy prawosławnych żołnierzy, nie tylko w Katyniu, ale w innych miejscach, w obozach, jakie nazywamy. Dlatego też, jak byliście dzisiaj w cerkwi, na środku cerkwi leżała ikona świętych męczenników katyńskich. Tych trzech świętych było, że tak powiem, w pierwszej linii, a za nimi również byli żołnierze. I to była ta niezliczona ilość tych żołnierzy. Jedną taką ciekawostkę może na temat ogólnie i męczenników katyńskich, ale również żołnierzy poległych, nie tylko żołnierzy, ale również i funkcjonariuszy, to byli i z policji, i ze służby więziennej, było też i nadleśnictwo. Taką ciekawą chciałbym powiedzieć wam historię, że miałem przyjemność być w Muzeum Katyńskim i była taka sugestia i zapytanie, dlaczego jest tak bardzo dużo kluczy w tym muzeum. I przewodnik nam odpowiedział, że kiedy znaleziono ciała ofiar katyńskich, prawie co drugi z żołnierzy, co drugi z poległych miał przy sobie klucze. I to były klucze robione przez nich, ale też były klucze, które mieli już ze sobą, kiedy zostali zesłani do obozu. I po co oni nosili te klucze ze sobą? Może ktoś wie. Otóż te klucze mieli ze sobą, gdyż zawsze mieli nadzieję, że wrócą do domu. Czyli to były klucze do domu. Niektórzy je zgubili, to sobie dorobili, tak? Żeby nosić klucze i oni każdego dnia mieli nadzieję, że to się skończy. Ich ból, ich dramat i że wrócą szczęśliwie do domu. Dzisiaj chciałbym wam również opowiedzieć i przedstawić, jaka jest rola kapelana prawosławnego w Wojsku Polskim. Otóż nazywam się ksiądz kapelan Adam Jakuc. Jestem kapelanem 1. Podlaskiej Brygady Obrony Pogranicza w 11 Batalionu Lekkiej Piechoty w Białymstoku. Czy coś wam to mówi? Otóż tak, pamiętajcie, że w wojsku, tak jak w szkole, jest dyrektor, tak, są nauczyciele, są również uczniowie. I teraz pozwolę sobie tylko usiąść i powiedzieć, że w wojsku uczniowie To tak w szkole, to są jak żołnierze. Tak, można powiedzieć, że dyrektor szkoły to jest jak generał, który odpowiada za całe wojsko, za całą jednostkę. A jednostka to taka szkoła. I również mamy tam dowódców, czyli można ich nazwać tak, jak tutaj są nauczyciele. Czym się zajmuje przede wszystkim kapelan w wojsku? Kapelan w wojsku ma posługę religijną. Macie też w szkole opiekuna duchowego, tak, który jest odpowiedzialny za nabożeństwa, za modlitwy. Zawsze też możecie do niego przyjść i porozmawiać o swoich problemach. Również się spowiadacie u niego, tak? I też podczas liturgii podchodzicie do sakramentu Eucharystii. Tak samo jest z kapelanami w wojsku. Tak, jestem baciuszką, mam swoją parafię, ale również jestem przypisany do wojska. Co tam robię? Przede wszystkim rozmawiam z żołnierzami, służę im też nabożeństwa, również też ich spowiadam i biorę udział z nimi również w szkoleniach. O tym powiem później. Co jeszcze jest? Jest przede wszystkim kapelan, do czego służy? W wojsku. Wsparcie żołnierzy. Co to znaczy? To znaczy, że indywidualne rozmowy i pomoc duchowa. Pamiętacie, że żołnierze są w różnych sytuacjach, tak jak i uczniowie w szkole. Są radosne momenty, ale są czasami też i smutne momenty. I chcemy z kimś porozmawiać. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kapelan w wojsku nie dowodzi. I kapelan w wojsku nie jest lekarzem, psychologiem. Tak? Kapelan w wojsku odpowiada za rozwój duchowy każdego żołnierza, który się do niego zgłosi. Jest na zawołanie każdego żołnierza. Co jeszcze więcej, jeżeli chodzi o takie najważniejsze zadania kapelana w wojsku? No są to działania przede wszystkim wychowawcze, czyli kapelan uczestniczy w różnych przedsięwzięciach dotyczących wartości, etyki, odpowiedzialności i odporności też psychicznej. Współpraca z dowódcami, tak? Czyli ja będąc w wojsku mam nad sobą jeszcze dowódcę. Tak, dowódcę mam generała, mam też dowódcę brygady, to są w stopniach pułkownika, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o pracę duszpasterską, to dowódca, można powiedzieć takim waszym językiem, daje mi wolną rękę. Czyli nie może się wtrącać w to, jak ja służę liturgię, jak ja służę molebień, czy jak ja udzielam błogosławieństwa. I też obowiązuje mnie tajemnica spowiedzi. Jeśli spowiadam żołnierzy, to też dowódca nie może wypytywać, co żołnierz dany powiedział. Więc to jest tak, jak przychodzicie do baciuszki, tak? Bo jestem też baciuszką. Ale żołnierz również ma tą gwarancję, tak, że baciuszka nikomu nie powie. Tak samo wy też macie gwarancję tego, że przychodzicie do spowiedzi w szkole i baciuszka nie przekaże mamie, czytacie, co mówiliście na spowiedzi. Jeśli chodzi o podległość, jest to podwójna, czyli w zakresie służby wojskowej ja podlegam organom wojskowym. Czyli dzisiaj nakładając mundur, musiałem to zgłosić w jednostce wojskowej, dowódca wydał pozwolenie, tak, i przyjechałem do was w mundurze. Musiałem powiedzieć, że jadę do szkoły świętych Cyryla Metodego, że będę miał tutaj wystąpienie, tak, i czy mogę założyć mundur. Dowódca się zgodził i przyjechał. Czyli zauważcie sami, że w takich sytuacjach podlegam organom wojskowym. Czyli to, jak udzielam sakramentu, jak spowiadam, tak, to wtedy podlegam władzom cerkiewnym, a jeśli chodzi o służbę, dyscyplinę, bezpieczeństwo, wykonywanie rozkazów, to podlegam wtedy pod dowódcę. To jest dosyć złożone, ale chciałem wam również o tym powiedzieć. Co jeszcze kapelan robi? Oprócz tego, że się modli za żołnierzy, modli się wraz z żołnierzami, również jest zaangażowany w szkolenia. Czyli raz w miesiącu jeżdżę na jednostkę wojskową i mamy szkolenia. Szkolenia są różne. Szkolenia jest z obsługi broni, szkolenie jest również w postaci klęsk żywiołowych. Pamiętacie, że były też i pożary, w których uczestniczyło wojsko i wspomagało straż. Były też zachorowania COVID, wtedy też wojsko reagowało. I również też były powodzie na południu Polski i również nasi żołnierze wyjeżdżali. Wtedy kapelan również wraz z żołnierzami uczestniczy w tych wszystkich działaniach. Kolejną rzeczą jest też wsparcie innych służb. O tym to powiedziałem, że Straż Pożarna, Straż Graniczna, również wsparcie policji, ochrony kolei, to wszystko też Wojsko Polskie i przede wszystkim Wojsko Obrony Terytorialnej działają. Więc tak pokrótce, co robi kapelan WOT-u? Jest przede wszystkim kapłanem żołnierzem, którego podstawowym zadaniem jest zapewnienie żołnierzom opieki duszpasterskiej i religijnej. Funkcjonuje w dwóch porządkach. Jako żołnierz podlega wojskowym zasadom służby, natomiast w zakresie działalności religijnej pozostaje pod zwierzchnictwem władzy cerkiewnej. Jego służba przede wszystkim, tak jak mówiłem, sprawowanie sakramentów nabożeństw, indywidualne rozmowy z żołnierzami i tutaj to jeszcze chciałbym podkreślić, wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Również jestem wpisany do sytuacji kryzysowych, czyli śmierci żołnierza czy wypadku żołnierza, gdzie mam obowiązek uczestniczyć z dowódcą i jechać do na daną sytuację. Również udział w ćwiczeniach i uroczystościach wojskowych. Oraz przede wszystkim, co jest najważniejsze dla kapelana żołnierza, towarzyszenie żołnierzom. Ich rodzinom, szczególnie właśnie w tych sytuacjach trudnych dla nich.

0: Przed chwilą słyszeliśmy fragment spotkania z ojcem Adamem Jakucem.
1: Dzięki jego opowieści słowo kapelan przestaje być dla nas tylko określeniem z podręcznika.
2: Możemy lepiej zrozumieć, że za tym słowem stoi konkretna służba drugiemu człowiekowi.
3: I może dzięki temu łatwiej wyobrazić sobie również tych kapelanów, którzy ponad 80 lat temu znaleźli się razem z żołnierzami w rzeczywistości wojny.
4: Ale chciałbym wrócić do jeszcze jednej rzeczy.
3: Jakiej?
4: Dlaczego nazywamy ich męczennikami?
1: Czy każdy człowiek, który poniósł tragiczną śmierć, automatycznie staje się męczennikiem?
5: Nie. W cerkwi słowo męczennik ma szczególne znaczenie.
6: Pochodzi od greckiego słowa oznaczającego świadka.
7: Męczennik jest świadkiem swojej wiary. Człowiekiem, który pozostaje wierny Bogu także w obliczu cierpienia i śmierci.
0: Pierwsi chrześcijańscy męczennicy ginęli dlatego, że nie chcieli wyrzec się Chrystusa.
1: Dlatego, kiedy cerkiew nazywa kogoś męczennikiem, nie chodzi jedynie o sposób, w jaki ten człowiek umarł.
3: Patrzymy również na jego życie, wiarę, służbę i świadectwo.
2: Czyli świętość nie zaczęła się od ostatniej chwili ich życia?
3: Właśnie.
5: Ojciec Szymon służył żołnierzom.
7: Ojciec Wiktor służył cerkwi, zdobywał wiedzę i przekazywał ją innym.
6: Ojciec Włodzimierz troszczył się o wiernych i ich świątynię.
0: Ich ostatnia próba była zakończeniem drogi, którą wcześniej szli przez wiele lat.
4: Ale skoro zginęli w 1940 roku, dlaczego kanonizacja nastąpiła dopiero tyle lat później?
1: To dobre pytanie.
3: Przez dziesięciolecia badano dokumenty, poznawano życiorysy ofiar i odkrywano kolejne informacje.
2: Sama prawda o zbrodni katyńskiej też przecież przez wiele lat była ukrywana.
8: Tak. Władze Związku Radzieckiego przez dziesięciolecia nie przyznawały odpowiedzialności za tę zbrodnię.
5: Rodziny ofiar przez wiele lat żyły z bólem i pytaniami o los swoich bliskich.
1: To chyba straszne, nie wiedzieć nawet, gdzie znajduje się grób własnego ojca albo dziadka.
6: Dlatego pamięć jest tutaj tak ważna.
7: Pamięć historyczna.
0: Pamięć rodzinna.
1: Ale dla cerkwi również pamięć modlitewna.
2: No dobrze, wiemy już jak żyli, jak zginęli, ale kiedy zostali ogłoszeni świętymi?
3: W 2025 roku.
4: Czyli całkiem niedawno.
8: Tak, uroczystości kanonizacyjne odbyły się 16 września 2025 roku w Warszawie.
5: W świątyni Hagia Sofia, Mądrości Bożej.
1: A właściwie co oznacza słowo kanonizacja?
6: Kanonizacja jest uroczystym zaliczeniem przez cerkiew danej osoby do grona świętych.
7: Nie oznacza to, że człowiek staje się świętym dopiero w dniu kanonizacji.
0: Cerkiew rozpoznaje i potwierdza jego świętość oraz przedstawia jego życie wiernym jako świadectwo i przykład.
1: Od tej chwili świętego wspominamy liturgicznie. Powstają poświęcone mu ikony i teksty nabożeństw.
2: Czyli możemy zwracać się do niego w modlitwie?
3: Tak, prosimy świętych, aby modlili się za nami przed Bogiem.
4: A dlaczego kanonizacja odbyła się właśnie w 2025 roku?
1: Był to szczególny czas dla polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego, związany z obchodami stulecia autokefalii.
8: Znów trudne słowo, autokefalia.
5: Możemy wyjaśnić się prościej.
6: Autokefalia oznacza samodzielność administracyjną lokalnej cerkwi.
7: Polski autokefaliczny kościół prawosławny ma własnego zwierzchnika i własną hierarchię, pozostając jednocześnie częścią światowego prawosławia.
0: Dlatego kanonizacja męczenników katyńskich miała również szczególne znaczenie dla prawosławia w Polsce.
1: Dzień liturgicznego wspomnienia świętych męczenników katyńskich przypada 17 września.
2: Ta data chyba nie jest przypadkowa.
3: Nie.
8: 17 września jest datą bardzo mocno zapisaną w historii Polski.
5: To właśnie 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła na terytorium Rzeczypospolitej.
4: A później część polskich jeńców znalazła się w sowieckiej niewoli.
6: Wśród nich byli ludzie, których dzisiaj wspominamy.
1: czyli jedna data łączy historię i pamięć cerkwi.
7: Tak, ale chrześcijańska pamięć nie zatrzymuje się wyłącznie na tragedii.
0: Bo dla chrześcijanina śmierć nie jest ostatnim słowem.
1: Ostatnim słowem jest Chrystus i zmartwychwstanie.
3: Pamięć o świętych męczennikach katyńskich była obecna również w naszej szkole.
2: Rozmawialiśmy o ich życiu, poznawaliśmy ich historię.
8: Spotkaliśmy się również z ojcem Adamem Jakucem, który opowiedział nam o służbie współczesnego kapelana Wojska Polskiego.
5: Ale jako uczniowie Szkoły Prawosławnej chcieliśmy zrobić jeszcze coś znacznie ważniejszego.
4: Co?
3: Pomodlić się.
7: W naszej szkole odbyły się uroczystości liturgiczne poświęcone świętym męczennikom katyńskim.
0: Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zgromadzili się na wspólnej modlitwie.
1: Czyli nie chodziło tylko o to, żeby poznać ich nazwiska i zapamiętać daty?
4: Oczywiście, że nie. Historia jest ważna. Powinniśmy wiedzieć, kim byli, gdzie żyli i co ich spotykało.
3: Ale w cerkwi pamięć o świętych prowadzi nas przede wszystkim do modlitwy.
8: Bo święci nie są dla nas wyłącznie bohaterami przeszłości, o których czytamy w książkach.
5: Są częścią żywej wspólnoty cerkwi.
2: Dlatego ich imiona pojawiają się w nabożeństwach?
7: Tak, modlimy się, wspominamy ich i prosimy ich o stawiennictwo przed Bogiem.
6: I właśnie dlatego szkolne uroczystości rozpoczęliśmy od tego, co dla chrześcijanina jest najważniejsze, od wspólnej modlitwy.
4: Możemy przygotować akademię.
1: Możemy opowiedzieć ich historię.
0: Możemy przygotować audycję radiową, taką jak ta, której właśnie słuchacie.
1: Ale najważniejsze jest to, żebyśmy o świętych pamiętali również przed Bogiem.
3: Bo modlitwa jest najgłębszym sposobem, w jaki cerkiew zachowuje pamięć o swoich świętych.
1: Tylko mam jedno pytanie.
0: Jakie?
1: Wszystko wydarzyło się ponad 80 lat temu. My żyjemy w zupełnie innym świecie. Czego historia tych ludzi może nauczyć nas dzisiaj?
4: Może właśnie więcej, niż nam się wydaje.
3: Nie musimy znaleźć się w obozie jenieckim, żeby uczyć się wierności.
8: Nie musimy żyć podczas wojny, żeby nauczyć się odwagi.
5: I nie musimy być kapelanami wojskowymi, żeby zauważyć człowieka, który potrzebuje naszej pomocy.
2: Czyli ich przykład można przenieść do naszego zwyczajnego życia?
7: Tak.
6: Ojciec Szymon przypomina nam o odpowiedzialności za ludzi, którzy zostali nam powierzeni.
0: Ojciec Wiktor pokazuje, że wiara nie oznacza rezygnacji z nauki. Przeciwnie, warto poznawać, pytać, studiować i rozwijać swoje talenty.
1: Ojciec Włodzimierz przypomina o wytrwałości i trosce o wspólnotę.
4: A wszyscy trzej pokazują, że wierność jest najważniejsza właśnie wtedy, gdy staje się trudna.
2: Kiedy mówimy odwaga, często wyobrażamy sobie wielkie, bohaterskie czyny.
1: Ratowanie kogoś z pożaru.
4: Albo żołnierze na polu walki.
8: A odwaga może wyglądać znacznie zwyczajniej.
5: A czasami odwagą jest powiedzenie prawdy, kiedy łatwiej byłoby skłamać.
6: Przyznanie się do błędu.
7: Stanięcie w obronie kolegi, z którego wszyscy się śmieją.
0: Powiedzenie nie, kiedy grupa namawia nas do czegoś złego.
1: Albo pozostanie wiernym swoim wartościom, nawet jeżeli inni tego nie rozumieją.
3: Męczennicy pokazują nam najbardziej wymagający wymiar wierności.
2: Ale my możemy zacząć od małych rzeczy.
8: Bo człowiek nie staje się odważny nagle.
5: Uczy się odwagi poprzez decyzje podejmowane każdego dnia.
4: Jest jeszcze jedna rzecz, której ta historia nas uczy.
1: Jaka?
6: Pamięci.
0: Człowiek żyje nie tylko dla siebie.
1: Jesteśmy częścią rodziny, społeczności, cerkwi i narodu.
3: Przed nami żyli ludzie, którzy podejmowali decyzje, cierpieli, modlili się i pozostawili nam swoje świadectwo.
2: Jeżeli o nich zapomnimy, tracimy część własnej historii.
8: Dlatego pamięć o Katyniu jest taka ważna.
5: Ale dla nas, prawosławnych chrześcijan, pamięć ma jeszcze jeden wymiar.
7: Prowadzi do modlitwy.
6: I chyba właśnie to jest najważniejsze, co możemy zrobić.
4: Nie tylko wiedzieć, że kiedyś żyli.
1: Nie tylko znać ich nazwiska.
0: Nie tylko pamiętać o ich śmierci.
1: ale zwrócić się do nich jako do świętych cerkwi i prosić: módlcie się za nami.
0: Przypominajmy więc jeszcze raz trzy nazwiska, które dzisiaj poznaliśmy.
1: Święty Szymon Fedorońko,
2: kapelan prawosławnych żołnierzy Wojska Polskiego,
3: więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu.
4: Święty Wiktor Romanowski,
8: kapłan, teolog, nauczyciel i kapelan.
5: Więzień Ostaszkowa, zamordowany w Twerze i pochowany w Miednoje.
1: Święty Włodzimierz Ochab,
7: kapłan związany z posługą wśród Łemków, obroną prawosławnych świątyń i duszpasterstwem więziennym.
6: Aresztowany przez NKWD, zamordowany w 1940 roku i pochowany w Miednoje.
0: Trzej kapłani,
1: trzy historie.
2: Kiedy zaczynaliśmy dzisiejszą audycję, słowo Katyn kojarzyło nam się przede wszystkim z historią.
4: Teraz za tym słowem widzimy również konkretnych ludzi.
1: Szymona,
6: Wiktora,
0: Włodzimierza.
1: Kapłanów, którzy służyli Bogu i ludziom w niezwykle trudnych czasach.
3: Poznaliśmy ich historię.
8: Dowiedzieliśmy się, czym jest służba kapelana.
5: Dzięki spotkaniu z ojcem Adamem Jakucem zobaczyliśmy również, że posługa kapelana Wojska Polskiego trwa do dzisiaj.
7: Ale przede wszystkim przypomnieliśmy sobie, że dla chrześcijanina pamięć o świętych nie kończy się na poznaniu ich życiorysu.
2: Prowadzi do modlitwy.
4: Dlatego również w naszej szkole wspomnienie świętych męczenników katyńskich przeżywaliśmy przede wszystkim podczas wspólnej modlitwy i uroczystości liturgicznej.
1: Bo możemy opowiadać o świętych.
6: Możemy poznawać ich życie.
0: Możemy uczyć się od nich odwagi i wierności.
1: Ale najważniejsze jest, abyśmy razem z nimi zwracali nasze serca ku Bogu.
3: Niech święty Szymon Fedorońko uczy nas odpowiedzialności za drugiego człowieka.
8: Niech święty Wiktor Romanowski przypomina nam o wierności Bogu i rozwijaniu darów, które otrzymaliśmy.
5: Niech święty Włodzimierz Ochab uczy nas wytrwałości i troski o cerkiew.
7: A wszyscy święci, męczennicy katyńscy, niech przypominają nam, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek nie pozostaje sam, jeśli trwa przy Bogu.
2: Święci męczennicy katyńscy,
4: którzy pozostaliście wierni Chrystusowi,
1: którzy służyliście ludziom
6: i których pamięć zachowuje dziś cerkiew,
0: wspominamy was z wiarą i modlitwą.
1: Święci męczennicy katyńscy,
9: modlitwie Boga o nas.
3: Audycję przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku pod opieką nauczycielki Katarzyny Kiczko.
8: Dziękujemy, że byliście dzisiaj razem z nami.
5: Pamiętajmy o świętych męczennikach katyńskich.
7: Poznawajmy ich życie.
2: Uczmy się od nich wierności.
4: Ale przede wszystkim
1: pamiętajmy o modlitwie.
3: Do usłyszenia w kolejnej audycji Radia Ortodoksja.
4: Audycję przygotowali Wiktor Dziedzic,
2: Michał Nikulin,
1: Natalia Ławreszuk,
5: Melania Perek,
8: Zofia Pietkiewicz,
7: Filip Michał Teleszewski,
0: Dominika Janusz,
3: Laura Olekrza oraz Nina Iwaniuk.
9: Sława Jezusu Chrystu! Audycja Niepublicznej Szkoły Podstawowej.

Za nami odcinek przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej Świętych Cyryla i Metodego w Białymstoku. Uczniowie pracują pod czujnym okiem Katarzyny Kiczko. Programy te będą często gościć na naszej antenie w piątkowe wieczory. A już po przerwie powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to m.in. zaproszenie na modlitewne uroczystości do parafii w Puchłach.

0: Drodzy bracia i siostry, to już 25 lat, od kiedy Radio Ortodoksja gości w wielu prawosławnych domach. Z tej okazji zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy do wspólnej modlitwy i do wspólnego świętowania.
1: W tym roku Radio Ortodoksja świętuje 25-lecie swojej działalności. Z tej wyjątkowej okazji zapraszamy naszych słuchaczy i sympatyków do wspólnej modlitwy i świętowania. W sobotę 24 października o godzinie 9 w parafii Świętego Ducha w Białymstoku zostanie odprawiona uroczysta boska liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba, ordynariusza diecezji białostocko-gdańskiej. Po liturgii zapraszamy na wspólny poczęstunek, a następnie na dzień otwarty Radia Ortodoksja. Będzie można odwiedzić naszą siedzibę, zobaczyć, jak wygląda praca radia od kulis, zajrzeć do studia i poznać osoby, które każdego dnia tworzą nasze audycje. Na uroczystości 25-lecia Radia Ortodoksja, które odbędą się w sobotę 24 października w Białymstoku, będzie można przyjechać bezpłatnym autokarem z Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Osoby, które chcą skorzystać z przejazdu, ale nie mieszkają bezpośrednio w Bielsku Podlaskim lub Siemiatyczach, również mogą się zgłaszać. Istnieje możliwość zebrania pasażerów na trasie przejazdu. W sprawie zapisów i szczegółowych informacji można kontaktować się w Bielsku Podlaskim z ojcem Mateuszem Januszkiewiczem pod numerem telefonu 518 468 647. 518 468 647. Natomiast w Siemiatyczach z Julią Ochrymiuk pod numerem telefonu 739 430 498.
0: Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy z okazji 25-lecia działalności Radia Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 9 października według nowego stylu i 26 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Tichon, święty Efrem Cudotwórca Nowogrodzki, a także święty Jan Teolog. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym przedstawimy harmonogram modlitewnych uroczystości w cerkwi w Puchłach, zaprosimy na koncert w języku polskim, a także na wykład do Centrum Kultury Prawosławnej. Już w najbliższą środę, 14 października, przypada Święto Opieki Matki Bożej. To święto patronalne parafii w Puchłach. Modlitewne uroczystości rozpoczną się we wtorek, 13 października, całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Następnie o godzinie 19 zostanie odsłużony akatyst Opieki Matki Bożej, a o godzinie 23 akatyst ze zmarłych. Natomiast w dzień święta, 14 października, w środę, o godzinie 1 boska liturgia z małym poświęceniem wody, o godzinie 8.30 akatyst Opieki Matki Bożej, a o godzinie 10 główna uroczysta boska liturgia. Od ponad 20 lat w parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w każdą niedzielę sprawowana jest boska liturgia w języku polskim. Podczas koncertu wystąpi chór, który uświetnia śpiewem te nabożeństwa. Wydarzenie rozpocznie się nabożeństwem dziękczynnym w języku polskim. W programie znajdą się wybrane utwory wykonane podczas nabożeństw prawosławnych, których melodie odwołują się do bogatego dziedzictwa muzycznego cerkwi prawosławnej. Koncert odbędzie się 16 października w piątek o godzinie 17 w Soborze Świętego Mikołaja Cudotwórcy przy ulicy Lipowej 15. Serdecznie zapraszamy. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów, Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku, serdecznie zaprasza już 22 października w czwartek na godzinę 17.30 do Centrum Kultury Prawosławnej. Temat pierwszy i drugi Sobór Powszechny przedstawi ojciec dr Andrzej Kuźma.

Wysłuchali Państwo powtórki dzisiejszego serwisu informacyjnego. W ten sposób rozpoczęła się ostatnia godzina dzisiejszego piątkowego programu. Już po przerwie relacja z uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Siecaryce w Białymstoku.

0: Ikona Bogu Rodzicy w Siecarycy od wieków otaczana jest szczególną czcią jako znak opieki nad człowiekiem, zwłaszcza nad tymi, którzy doświadczają choroby, cierpienia i życiowych trudności. Jej nazwa, oznaczająca królowa wszystkich, wyraża wiarę w królewską godność Bogu Rodzicy oraz jej nieustanne orędownictwo przed Chrystusem. Kopia tej ikony znajduje się w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, gdzie w minioną niedzielę odbyło się święto parafialne. Boskiej liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja najprzywilejowniejszy biskup supraski Andrzej. Zapraszamy do wysłuchania relacji z tego wydarzenia.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

imię Ojca i Syna i Świętego Ducha, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Dzisiejsza niedziela łączy w sobie dwa niezwykłe, niezwykle ważne wydarzenia, bo jedno, znajdujemy się na środku cerkwi i widzimy, przed nami znajduje się ikona, która Matki Bożej, która jest czczona, Matka Boża w tej ikonie jest czczona, w tej parafii, w Siecaryca i Krzyż Pański. Krzyż Pański, bo znajdujemy się w okresie świątecznym podwyższenia Krzyża Pańskiego. Dzisiaj ten okres uroczyście zakończymy. Dlatego postaram się dzisiaj nawiązać i do

świata, dlatego że przyniosła na świat Zbawiciela świata. Ale bardzo cały Stary Testament poprzedzał przyjście, oczekiwał przyjścia na świat kobiety, która przyniesie Zbawiciela świata. I znamy bardzo wiele niewiast Starego Testamentu, które przyoblekły się niezwykłymi cnotami, ale żadna z nich nie dorównała Przenajświętszej Bogorodzicy. Zatem Przenajświętsza Bogorodzica jest uosobieniem kobiet starotestamentowych, które oczekiwały na przyjście Zbawiciela. Jest wypełnieniem wszystkich możliwych cnót. Ona w sobie gromadzi te wszystkie cnoty, które stare testamentowe niewiasty próbowały zaskarbić przed obliczem Pańskim. I w tradycji cerkwi, w tradycji nabożeństw cerkiewnych często spotykamy się z akrostychem. Czym jest akrostych? Są to początkowe litery tekstów cerkiewnych, które układają się w logiczną całość i dają nam w jakieś przesłanie, hasło. Natomiast do imienia Marii możemy ułożyć akrostych z niewiast czcigodnych, pobożnych, niewiast starotestamentowych, które uosabiały w sobie szczególne cnoty. I jeśli przeanalizujemy słowo Maria, to możemy do pierwszej litery przyporządkować Mariam, siostrę Mojżesza i Aarona, która była proroczycą, prorokinią. Bo gdy Mojżesz z narodem izraelskim przeszedł przez Morze Czerwone, wówczas zaczął wychwalać Boga, a ona na równi ze swoim bratem, ze swoimi braćmi zebrała kobiety i wychwalała Boga. Była zatem prorokinią, bo prorokowała za swoim bratem. Podobnie i Matka Boża jest prorokinią, bo przecież ona powiedziała siebie od nynie ublażat mia w sierodzi, bo od tego czasu będą uwielbiały mnie wszystkie pokolenia. A więc przypowiedziała, że w przyszłości wszystkie pokolenia będą uwielbiały ją i przez modlitwę do niej będą zaskarbiały wszelkie łaski przed Panem Bogiem. Druga litera imienia Maria to A. I tutaj możemy przyporządkować kobietę starotestamentową, która niosła w sobie przykład wielkiej pokory. A była to Abigaila, żona proroka Dawida. I trzecią z nich jest Rachela. Rachela, która uosabia w sobie piękno. Piękno, które ukochał w sposób szczególny jej mąż, ale nie tylko te zewnętrzne, cielesne, ale również te duchowe. Kolejną kobietą jest Judith, czyli Judyta, a więc mamy literę I. I ta starotestamentowa kobieta zaskarbiła przed Panem Bogiem cnotę niezwykłego męstwa i niezwykłej odwagi. Bo może się nam wydawać czasami nawet trudne, w jaki sposób dokonała tego, co później było wychwalane przez naród izraelski. A działo się to w czasach, kiedy król Babilonu, Olefriosz, opanował cały naród izraelski i chciał go zgłosić.

zgładzić. Czekała zagłada, śmierć całego izraelskiego narodu. I kto uratował cały naród? Jedna kobieta. Co uczyniła? Ubrała się pięknie, odświętnie i poszła do obozu wroga. A że była niezwykłej piękności, dowódca Olefrios niezwykle się ucieszył, bo zapałał do niej żądzą. I przez 3 dni kobieta powiedziała, żeby mogła się przygotować do spotkania z nim. I przez 3 dni, przez 3 noce kolejne modliła się nieustannie do Pana Boga, aby dał w jej ręce zwycięstwo swojego narodu. I gdy opanowany przez żądzę tyran Olefrios chciał spędzić noc z tą cnotliwą kobietą, pod wpływem wina omraczony stracił panowanie nad swoim umysłem i ciałem, i wówczas Judyta zcięła jego głowę i potajemnie wyniosła do swojego, wróciła do swojego obozu, swojego narodu, i w ten sposób odwróciła nieszczęście zagłady, bo następnego dnia całe wojska babilońskie odeszły z tego miejsca i pozostawiły naród izraelski bez szkody. A więc w niej, w tej starotestamentowej kobiecie, uosabia się przykład odwagi, tak jak uśmierciła Judyta Olefriosa, dowódcę babilońskiego, tak samo Matka Boża niewidzialnie uśmierca największego wroga rodu ludzkiego, szatana. I mamy niezwykłą odwagę, przykład niezwykłej odwagi i męstwa duchowego naszej Bogurodzicielki. I ostatnie imię to Anna, córka Samuela, proroka, która była niepłodna, ale urodziła. Podobnie Matka Boża była nie zaznała męża, ale zrodziła w sposób cudowny tego, który zbawił świat. Takie piękne przesłanie kieruje do nas Matka Boża. Przykład wszystkich cnót, które w sobie uosabia i daje nam przykład do naśladowania. Drodzy bracia i siostry, kłaniamy się Świętemu Krzyżowi. I ten krzyż jest uosobieniem mocy duchowej, siły. My czerpiemy siłę od tego krzyża i wiele symboli, również starotestamentowych, nawiązuje do mocy krzyża Pańskiego. Ten krzyż jeszcze nie był widzialny, ale już odnajdujemy w Starym Testamencie symbole krzyża, dzięki którym naród izraelski zwyciężał. Tym pierwszym symbolem krzyża, który wychwalamy podczas wszystkich świąt Krzyża Pańskiego w pieśni Kres naczertaw Moisej w pramo, że zlom czermnoje presiecze, a więc krzyż uczynił Mojżesz, przechodząc przez Czerwone Morze. Wiąże się to z historią narodu izraelskiego, kiedy Izraelici uciekali od Faraona i stanęli przed wielką barierą, przed ogromnym morzem. Wówczas Mojżesz pomodlił się i w wertykalnym ruchem, a więc pionowym, czyli wykonał ruch ręką i w ten sposób swoją laską, i rozstąpiły się wody. I jako posłuchu szestował w Izrael. I
już po suchej ziemi morskiej przeszedł cały naród izraelski na drugi brzeg morza. I wówczas, gdy byli na drugiej stronie, a ujrzeli zbliżające się wojska Faraona, które goniły ich po dnie morza, wówczas Mojżesz zamknął morze w swoim wertykalnym, poziomym ruchem laski i w ten sposób uczynił znak krzyża i zwyciężył wojska Faraona. Ale gdy naród izraelski podróżował przez pustynię, wrogie plemiona nieustannie atakowały ich i musieli spotykać się i wojować, w szczególności z Amalitami. I gdy Mojżesz stał na pobliskim wzgórzu, trzymał swoje wyniesione ręce ku górze na znak modlitwy, wówczas widząc swojego duchowego męża, Izraelici zwyciężali, ale był on już w podeszłym wieku i gdy osłabł, jego ręce zaczęły opadać. Wówczas Izraelici zaczynali przegrywać, bo myśleli, że nie jest w stanie już dalej modlić się za nich Mojżesz. I cóż uczynili jego starszyzna izraelska? Aaron i Or postanowili podtrzymywać ręce Mojżesza, tak na znak krzyża. I wówczas naród izraelski wygrał. I dzisiaj dla nas Aaron i Or również ma symboliczne znaczenie, bo ich imiona zaczynają się na litery Alfa i Omega, co znaczy, że Chrystus ukrzyżowany na krzyżu jest dla nas Alfą i Omegą, początkiem i końcem, wypełnieniem wszystkiego, z czego oczekujemy. Wreszcie, gdy naród izraelski podróżował i gdy zapragnął jeść, prosił Pana Boga o strawę, Pan Bóg zesłał im mannę z nieba, ale naród izraelski po pewnym czasie zaczął narzekać, że jednego tego samego jedzenia nie będą jeść, bo już się im znudziło. I wówczas rozgniewał się, nazywając mannę pustym chlebem. I wówczas rozgniewał się Pan Bóg i zesłał żmije, które na pustyni, które zaczęły kąsać ich, a ludzie zaczęli umierać. Wówczas pokajali się i prosili Mojżesza, aby coś uczynił. Ten zaś uczynił pal, na którym umieścił, jak mu przykazał Pan Bóg, miedzianą żmiję. I powiedział że do Mojżesza, że wszyscy ci, którzy z nadzieją spojrzą na ten pal i umieszczoną na nim żmiję, zostaną uleczeni. Dlatego w swojej rozmowie z Natanaelem, później już w Nowym Testamencie, Jezus Chrystus będzie mówił do niego, tak jak Mojżesz wyniósł żmiję na pustyni, tak należy zostać wyniesionym dla Syna Ludzkiego, człowieczego, aby wszyscy spoglądający na Niego byli uleczeni i zbawieni i mieli życie wieczne. Dlatego dzisiaj z tak wielkim dziękczynieniem podchodzimy do Krzyża Pańskiego, składamy Mu pokłon i prosimy o to, aby był naszą pomocą, aby chronił nas od wszelkiego zła i dawał nam siły. Matka Boża nazywana jest również nie tylko władczynią, ale władczynią, panią Kiryją bólu. Dlaczego panią bólu? Bo jej całe życie było wypełnione niezwykłymi doświadczeniami i wielkim bólem, a tym największym był ból, gdy ujrzała swojego jedynego syna, który został ukrzyżowany, uśmiercony na krzyżu. Dzisiaj wszyscy wiemy, że tak jak w każdym w momencie życia każdego z nas przychodzą doświadczenia, przychodzą trudności, przychodzą wyzwania,
ale wiemy, że po każdym krzyżu następuje zmartwychwstanie. I dzisiaj i krzyż, i pamięć Matki Bożej zwiastuje dla nas wielką radość. Przypowiada, otwiera nam okno do wieczności i pokazuje nam drogę do naszego osobistego zmartwychwstania. Amen.

0: Wszystkich Was, drodzy bracia i siostry, pozdrawiam ze świętem cudownej ikony Matki Bożej w Siecarycy. Chciałbym przekazać również szczególne błogosławieństwo i zapewnić o modlitwach naszego arcypasterza, arcybiskupa Jakuba. I szczególnie dziękuję za przygotowanie dzisiejszego święta proboszczowi, wikariuszom, którzy jak co roku w sposób uroczysty przygotowują się do celebracji tego uroczystego wydarzenia. Chciałbym podziękować również zebranemu duchowieństwu, Radzie Parafialnej, kurom, Wam wszystkim, którzy opiekujecie się tą świątynią, dla Was wszystkich, którym jest bliska Wasza parafia, dobro tej cerkwi. Chciałbym również pogratulować proboszczowi za jego pracę z dziećmi i z młodzieżą, za to, że młodzi zawsze znajdują również swoje miejsce w cerkwi, posługując podczas nabożeństw lub śpiewając w chórach dziecięcych i młodzieżowych. To bardzo ważne i istotne, aby posługa kapłana nie kończyła się z wezwaniem, z mirą i zydziem, ale żeby praca duszpasterska trwała tak, abyśmy celebrowali liturgię po liturgii, abyśmy tą liturgią, którą przeżywamy w świątyni, żyli każdego dnia swojego życia, abyśmy nieśli słowo o zmartwychwstałym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym w świat, wychodząc z cerkwi, stawali się apostołami naszej wiary. I do tego niezbędna jest również katecheza, nie tylko dzieci, ale jakże ważna jest katecheza dorosłych. I od tego są duchowni, którzy powinni dbać o to, aby zagospodarować dusze ludzkie, serca swoich parafian miejscem dla Boga, aby ten Bóg zawsze tam był, abyśmy starali się całym swoim jestestwem pracować, żyć w imię Boga i dla Boga. Nie tylko właśnie podczas nabożeństwa, ale przede wszystkim na nabożeństwo przychodzimy, żeby się duchowo umocnić i później następnie niesiemy tą łaskę, którą zaczerpniemy z źródła tego życiodajnego źródła, którym jest cerkiew z jej sakramentami. Naszym obowiązkiem jest nieść tą łaskę Bożą w świat i dzielić się z nią z wszystkimi, którzy wokół nas są. Jeszcze raz, Ojcze Marku, dziękuję za Twój trud, tym bardziej, że cerkiew powierzyła Tobie wiele innych odpowiedzialności. Jesteś kierownikiem katedry teologii prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku. To bardzo odpowiedzialna posługa i często praca naukowa również wymaga dużo czasu, ale ten czas potrafisz rozdzielać umiejętnie, dlatego że praca w Uniwersytecie jest też misją, którą wypełniasz i tą misję potrafisz skrupulatnie też wykorzystywać, tą wiedzę wykorzystywać również w swojej pracy duszpasterskiej. Bóg zapłać. Jeszcze raz Was wszystkich, drodzy bracia i siostry, pozdrawiam z praznikiem.
1: Serdecznie dziękujemy, Włodyko, i za ciepłe słowa do naszej całej wspólnoty, i za Waszą obecność, i za przewodniczenie temu nabożeństwu. Pięknie zwróciliście uwagę, że cała nasza parafia jakby czeka dzisiaj i świętuje święto. I faktycznie tak jest. Ikona w Siecarycy rosła z naszą cerkwią tutaj, kiedy mury były budowane, freski rozpisywane. Jeszcze nie wszystko było ukończone, kiedy ojciec Włodzimierz Cybuliński tutaj wspólnie z parafianami wznosił ściany tej świątyni, to ta ikona już była i ona, dlatego można powiedzieć, razem rosła z tą świątynią. I oczywiście, że dla nas jest to dzisiaj bardzo ważne święto, bo przypomina o tym wszystkim, o tym, jak ta, o początkach tej parafii, ale i o tym, że przez cały czas wznosimy swoje modlitwy i Najświętsza Bogorodzica ich słucha, więc jest to dla nas szczególne święto. I tak jak w domu jest, jak na czymś nam zależy, to się szykujemy, ale najbardziej się cieszymy, jak przyjdą do nas ci, którzy, na których czekaliśmy. I dzisiaj to jesteście wy, Władyko, bo przybyliście, żeby przewodniczyć naszej modlitwie i te wszystkie nasze prośby zanieść przed ołtarz Najwyższego Boga. I za to serdecznie wam dzisiaj dziękuję. Wy mówicie o tym, że trzeba łączyć obowiązki. My doskonale wiemy, jak wielka odpowiedzialność i posługa na was ciąży i ta umiejętność, my się tego uczymy od was, Władyko. Dzisiaj w naszej parafii jest święto, ale w waszym monasterze jest też konferencja naukowa i wiemy, że jesteście z nami, bo udało się tak to połączyć, że ten dzień jest dla was na pewno intensywny, ale jesteście w stanie być z nami tutaj i modlić się z naszą wspólnotą, z naszymi wiernymi, zwrócić się do nich ze słowem pouczenia, a później i być uczestnikiem ważnej, potrzebnej dla monasteru też w Spraślu konferencji. A więc za to, Władyko, serdecznie dziękuję. Drodzy bracia i siostry, biskup nosi na swoich ramionach omoforion. To jest symbol biskupiej władzy. Ale w pewnym momencie podczas liturgii widzicie, że ten omoforion jest wynoszony i biskup nie ma go na sobie. On wtedy nasze prośby i wezwania i petycje bierze na swoje barki, żeby przedłożyć przed żertwiennikom w modlitwach. Za to wam dziękuję, Władyko, że dzisiaj przyjęliście te wszystkie nasze prośby, błagania, dziękczynienia i przewodniczyliście naszej modlitwie. I spoeti despota. I pozwólcie mi, korzystając z tego momentu, też podziękować i wszystkim zgromadzonym, naszym ojcom, gościom, którzy przybyli do nas dzisiaj, dla ojca dziekana Jana, który przewodniczył dzisiaj jako prezbiter tej modlitwy, dla ojca Mirosława, dla ojca Andrzeja, dla ojca Porfiriusza. Serdecznie wszystkim wam dziękujemy za waszą obecność, za waszą modlitwę, dla ojca Michała Czykwina i dla ojca Michała Diakona i dla ojca protodiakona Piotra. Dla was wszystkich też serdecznie dziękujemy, bo właśnie gospodarze się i domownicy cieszą się, jak na święta do nich przyjdą goście. I my się też bardzo cieszymy. Jeszcze raz, Władyko, prosimy o tym, żebyście pamiętali o nas w swoich modlitwach, wspierali nasze działania, kibicowali i mobilizowali nas do dalszej pracy i społeczności despotowej.

0: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
1: Za nami relacja z modlitewnych uroczystości ku czci ikony Matki Bożej w Sycarycy w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku. Boskiej liturgii przewodniczył tam Jego Ekscelencja najprzywilejowniejszy biskup supraski Andrzej. A tymczasem wielkimi krokami zbliżamy się już do zakończenia dzisiejszej audycji. Po przerwie pożegnanie ze słuchaczami i modlitwy wieczorne.